dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: skoro przetrwaliśmy poniedziałek, wtorek i środę, to teraz jak w tym przeboju powinno być easy. Witamy w czwartkowy poranek w składzie Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz. Za krótką chwilę zaprosimy Was na pierwsze o poranku wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.
2: Czwartek mamy dzisiaj, 24 września, jest 6. Iwona Brańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Tankowanie diesla coraz droższe, prawie 9 zł za litr. Rosyjski samolot naruszył polską przestrzeń powietrzną przy granicy z obwodem królewieckim. Słowenia będzie jutro rywalem polskich siatkarzy w półfinale Mistrzostw Europy. Coraz droższe jest tankowanie samochodów z silnikami diesla. W ciągu tygodnia cena oleju napędowego wzrosła o 10 groszy. Wynosi średnio 8,99 za litr. Lekki oddech mogą złapać natomiast właściciele samochodów benzynowych. 95 nie podrożała i przez kilka dni powinno być stabilnie. O tym, co będzie potem, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
4: Co prawda jest jasna zapowiedź, że wojna w Iranie ma się skończyć w okolicach wyborów w Stanach Zjednoczonych, więc do listopada, ale to jest jednocześnie na tyle dużo czasu, że może się okazać, że będziemy płacić więcej i przebijemy te psychologiczne bariery.
3: Czyli 9 zł za benzynę i 10 zł za olej. Na 42 sekundy rosyjski samolot Mi-8 naruszył polską przestrzeń powietrzną w okolicach Braniewa przy granicy z obwodem królewieckim. Jak przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, rosyjska maszyna wleciała w polską przestrzeń na około 300 metrów i była obserwowana przez Wojsko Polskie. Stało się to wczoraj przed południem. Wojsko poderwało myśliwce. Taniej w PKP Intercity. Przewoźnik obniża ceny biletów z okazji 25. urodzin. Do jutra bilety są tańsze o 35%. W większości przypadków można je kupić z miesięcznym wyprzedzeniem. Słowenia będzie rywalem polskich siatkarzy w półfinale Mistrzostw Europy. Wygrała ćwierćfinał z Belgią. Więcej o tym Przemysław Pozowski.
5: Słoweńcy wygrali w Turynie pewnie 3-1. Pierwsze dwa sety skończyły się wynikiem 25-22. Kolejny wygrali Belgowie do 20, a w czwartej partii Słowenia wygrała aż 25-13. W półfinale, który w piątek zostanie rozegrany w Mediolanie, dojdzie zatem do powtórki półfinału z trzech ostatnich edycji europejskiego czempionatu. W 2019 i 2021 roku Czerwoni przegrali 1-3, a w 2023 roku wygrali 3-1, a potem zostali mistrzami Europy. Półfinały siatkarskich Mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie, mecze o medale w sobotę.
3: Polacy bronią tytułu, a jeśli go obronią, zapewnią sobie wyjazd na Igrzyska Olimpijskie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
6: Wczesną porą jeszcze bez większych utrudnień związanych z nadmierną liczbą samochodów, ale pamiętamy o utrudnieniach, jeżeli chodzi o prace drogowe. Wśród uciążliwości, jakie możemy napotkać w trakcie jazdy, mamy Karpacz i rejon kolejowej. Korzystamy z tymczasowej organizacji ruchu. Urzędnicy apelują o ostrożność i stosowanie się do znaków.

0: Pogoda w Jeleniej Górze.
1: Deszczowy dzień w regionie karkonoskim przed nami. Mokre drogi i chodniki w Jeleniej Górze potowarzyszą nam do wieczora. Ciśnienie może też wahaniami wpływać co nieco na nasze samopoczucie. Wiatr umiarkowany. Dziś w Jeleniej Górze maksymalnie 13 stopni w najcieplejszej części dnia, a w nocy temperatura nie spadnie poniżej 8. Jutro do 14 stopni to w dzień, bo w nocy maksymalnie plus 6 w Jeleniej Górze.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po 6 przyjdzie kolej na kolej, czyli będziemy świętować urodziny kolei i to które?
3: O, dzień dobry, po 6 też z okazji Dnia Morza dokończymy zdania Morze, by tak... Tu Radio Złote Przeboje, na dzień dobry, w czwartek, a może by tak pokrzyczeć z Freddym od samego rana, a może by tak zagrać. Fajny kawałek, Living on my own, 4 minuty po 6, witajcie.

0: Who's Bad? No trochę cienko z panem Michaelem śpiewaliśmy, ale wiadomo, czwarty dzień, wstajemy, radio, złote przeboje na dzień dobry, wita w czwartek, 24 września. No i o tej wczesnej porze, czyli 11 po 6, zaglądamy do kalendarza, a tam...
1: Dokładnie 100 lat temu utworzono polskie koleje państwowe.
2: PKP, kolejarzom życzymy wszystkiego najlepszego, a kierowców prosimy przynajmniej dzisiaj, nie wygłupiajcie się na tych rogatkach, naprawdę.
1: Dziś obchodzimy też dzień stylistów rzęs oraz dzień interpunkcji.
0: Z tej okazji stawiamy znak zapytania, jak się macie o poranku, o tym go stawiamy. Dzwońcie i dajcie znać, wykrzyknik tu się pojawia. 22 44 30 to jest numer telefonu do radia Złote Przeboje. No czekamy na poranne, zasmane głosy i gramy Lutricie McNeil.

0: Ładunek emocjonalny, godny czwartku, czyli dnia, w którym już czwarty dzień diablinia zbiorą na wczesną pobudkę, ale wystarczy, że jakąś piosenkę przerobią po swojemu czasie i każdy ładunek emocjonalny diabli biorą.
1: Prawdzej byt, ty nie chcesz tady bić, tak
0: piękne, prawda? Brazdnej byt! Ahoj, tu radio Złote Przeboje na dzień dobry!
2: Mamy nadzieję, że Polski działa na Czechów tak jak czeski na Polaków. Po prostu tak Bóg nas stworzył po to, żebyśmy sobie nawzajem poprawiali humor. A za chwilę u nas po polsku zaśpiewa Ostra 50, czyli Agnieszka Chylińska w radiu Złote Przeboje na dzień dobry.

0: Chodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawę.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
9: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
8: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
9: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
8: Nie bujasz?
9: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
2: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
10: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. Yeah.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.

0: Cienko, ale jakże pięknie, uroczo. Bee Gees, More Than a Woman w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 6:30 się zbliża. Dzisiaj setne urodziny polskich kolei. Słuchajcie, no to pytamy o tej wczesnej porze, co robicie. 22, 4, 4 i 3, 0. Prosimy wymieniać po kolei. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, moje kochane radio. Wstałam o godzinie 3:00 i działam w domu. I sprzątam, i piorę, i słucham radia. Dziękuję, pozdrawiam Litka.
2: My też dziękujemy i pozdrawiamy Litkę. No i informujemy, że teraz kolej i pora na kawusie.
3: Tak, a kto ma pociąg do radia Złote Przeboje, tak jak Litka, to niech dzwoni pod 22, 4, 4 i 3, 0. A my wam w tym czasie zagramy Alizę, Mła, Lolita, Ulala, Alega Fa w 6:30.

0: słynny Enrique Iglesias, syn Julia, od wielu lat w szczęśliwym związku z rosyjską tenisistką Anną Kurnikową. Mają czwórkę dzieci, tylko do teściów ostatnio podobno rzadko wpadają. Ciekawe dlaczego. Oj. Za 23 minuty godzina 7. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Za chwilę będzie u nas śpiewać Annie Lennox. Annie Lennox jest teraz na emeryturze, czyli o tej porze już od dawna nie śpi, bo wiadomo, że na emeryturze się wcześniej wstaje. A jeszcze wcześniej sprawdzimy, jak wyglądają drogi o tej porze i czy nie spóźnicie się do roboty na 7.
2: Autopromocja.
3: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
4: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
3: W każdą sobotę od 18:00.
4: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
2: Autopromocja.

0: 9 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to. O, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Trawisto.
6: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej. A markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w Parku Handlowym Eden w Zgorzelcu. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
16: Elektryk? Pewnie drogi.
15: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
16: Co? Z serwisem i gwarancją?
15: I tylko 10% opłaty wstępnej.
16: Tylko gdzie jest haczyk?
15: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
16: Czekaj, 30 tysięcy?
15: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
17: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
19: Złote przeboje w drodze.
20: Prace drogowe w regionie karkonoskim miejscami mogą utrudniać dojazd do celu. Nie brakuje ich, chociażby mowa tu o wahadle na Legnickiej w Złotoryi. Miejscami warto zdjąć nogę z gazu i zachować ostrożność, o co apelują jeleniogórscy policjanci. Pieszym przypominają o odblaskach.
19: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj mamy czwartek, 24 dzień września i to jest, mili państwo, dzień morza, a może by tak właśnie z tej okazji zaprosić was do takiej zabawy porannej, dokończ zdanie, a może by tak?
2: A może by tak na grzyby?
3: Świetny pomysł, tak, a może by tak na rower?
1: Ten to zawsze swoje, no.
3: No nie słyszę aplauzu jakoś, no. Słuchajcie, weekend ma być całkiem ładnie, zwłaszcza w niedzielę, przypominam. No tak, teraz kolej na was, dokończcie zdanie, a może by tak... 22, 4 czwórki i 3 zera.
1: Za najkreatywniejsze, najfajniejsze, najbardziej pomysłowe dokończenie tego zdania obiecujemy złotą kawę, a może by tak z prowadzącymi na pudełku, a może by tak 2, 2, 4 czwórki i 3 zera.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Bardzo przyjemny przebój na tę wczesną porę. The Lion Sleeps Tonight w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Za niespełna 5 minut siódma. Budzimy się i pierwsze co to zaglądamy do studia wiadomości, bo na wschodzie na razie bez zmian.
1: Kolejny niespokojny poranek. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali dziś o świcie alerty RCB. Właśnie. Więcej o tym już za chwilę w wiadomościach o siódmej.
2: Reklama.
3: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: O, cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam! A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
14: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
14: Na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Reklama.
17: 24 września mamy dzisiaj, to jest czwartek, jest siódma. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
18: Poranny alert dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Policja ostrzega przed oszustwami na opał. Jacek Kuroń i jego wielka miłość, film Nasza Rewolucja, po raz pierwszy pokazany publiczności. Kolejny dzień zaczyna się alertami dla wschodniej Polski. Rosja atakuje Ukrainę, a naszego nieba pilnują dyżurne myśliwce. SMS od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dostali o świcie mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Służby sprawdzają, kto i dlaczego położył betonowe przeszkody na torach w Jedlance, niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Najechały na nie dwa towarowe pociągi. Maszynistom nic się nie stało. Sprawdzamy każdy trop, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
19: Położenie czegoś na torach jest dość poważnym przestępstwem. Mogło dojść do katastrofy, dlatego nie monetyzujemy tego. Policja zabezpieczyła wszystkie możliwe ślady, sprawdza różnego rodzaju wersje, ale włączyli się tu też funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
18: Wstępne ustalenia wskazują, że betonowe bloki pochodziły z pobliskiej budowy. Policja ostrzega przed oszustwami na opał. Tuż przed sezonem grzewczym, tylko w ostatnich dniach, trzech mieszkańców okolic Wrocławia padło ofiarą takich oszustów. Stracili od 1000 do 8000 zł.
20: Oszuści kuszą atrakcyjną ceną i obietnicą szybkiej dostawy, a następnie pobierają zaliczkę lub całą kwotę i nie wywiązują się z umowy.
18: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji i apeluje o zaopatrywanie się u sprawdzonych dostawców opału. Nasza rewolucja, film Piotra Domalewskiego po premierze na festiwalu w Gdyni. To przejmująca opowieść o miłości Jacka i Gajki Kuroniów z burzliwą historią Polski. Grający legendę Solidarności Arkadiusz Jakubik ma nadzieję, że film trafi do szerokiej publiczności i zainspiruje młodych ludzi do pogrzebania w historii.
21: To jest film o miłości, o emocjach, a młodzi ludzie, którzy obejrzą tę opowieść, po prostu sobie wejdą, wygooglują, zobaczą, kim był Jacek Kuroń, kim była Grażyna Kuroń. Może może przy okazji dowiedzą się, co to był za twór Komitetu Obrony Robotników, dlaczego to jest tak ważne dla nas. Niech to po prostu zrobią po obejrzeniu naszego filmu.
18: W tym roku minęła 50. rocznica powstania Komitetu Obrony Robotników, której Jacek Kuroń był jednym z liderów.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
2: Błażej Kulesza zapraszam. Nasi siatkarze już wiedzą, z kim zagrają w półfinale Mistrzostw Europy. Rywalami biało-czerwonych będą Słoweńcy, którzy pokonali 3-1 Belgów w meczu o finał jutro o 17. W drugim półfinałowym starciu Finlandia po sensacyjnym wyeliminowaniu Włoch zagra z Francją. Świetny start w piłkarskiej Lidze Mistrzów zanotowała Ewa Pajor, zdobywając 2 bramki i asystując przy trzeciej. I Barcelona przed własną publicznością pokonała Paris FC 5-2.
0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
22: Przybywa samochodów na jeleniogórskich ulicach, podobnie na drogach regionu karkonoskiego. Mamy też utrudnienia. Nogę z gazu w związku z remontem przyjdzie nam zdjąć chociażby na Franciszkańskiej. Uciążliwości związane ze złym stanem technicznym przepustu występują na Kwiatowej w Piechowicach. Warto zatem zdjąć nogę z gazu.
0: Pogoda w Jeleniej Górze.
22: Mokre drogi i chodniki w Jeleniej Górze potowarzyszą nam przez większą część dnia. Ciśnienie może też wahaniami wpływać co nieco na nasze samopoczucie. Deszczowy dzień w regionie karkonoskim z temperaturą do 13 stopni w najcieplejszej części dnia w Jeleniej. W nocy nie mniej niż 8. Ciśnienie także może wahaniami co nieco wpływać na nasze samopoczucie. Jutro pochmurno z możliwym przelotnym deszczem i temperaturą do 14 stopni.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
17: Dzień dobry! Po 7 podamy instrukcję podkręcenia i rozgrzania jesieni poprzez wyjątkowy koncert, na który możecie u nas zdobyć bilety.
23: Po 7 będzie też ostrzeżenie, co grozi człowiekowi, kiedy przejdzie na cienką dietę, oprócz poprawy wyglądu oczywiście. Tak, to jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Zaczynamy ten poranek od Pet Shop Boys, Always On My Mind. Prawie 5 po 7.

0: ludzkim wysiłkiem, ale jednak wróciła do koncertowania. Celine Dion zaśpiewała w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. A propos koncertów, uwaga, mamy dla was, słyszycie już w tle, mamy dla was złote bilety na złoty jubileusz Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka, którzy grają już razem nie do wiary 50 lat. To będą bilety na koncert Królowie Życia.
1: I to są ponad dwugodzinne koncerty, tu musimy przypomnieć, bo widzieliśmy na własne oczy, na których te dwie legendy grają nie tylko Przeboje Kombi, ale tak, też hity Skywalkera i Oena, no bo panowie te kapele tworzyli, nie zapominajcie.
0: Do końca tego tygodnia mamy dla was podwójne zaproszenia na koncert w Łodzi, w Atlas Arenie, 11 października. Jeśli chcecie tam być, jeśli chcecie bawić się z nami, no to zapraszamy na złoteprzeboje.pl.
1: Wejdźcie na stronę, napiszcie maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą się wam Królowie Życia. Najlepsze odpowiedzi nagrodzimy biletami już dziś po 18:00. Całkiem niedługo. No a teraz coś dla tych, którzy obudzili się jacyś tacy elektryczni z rana. Electric Light Orchestra z ładunkiem dodatnim oczywiście. 12 po 7:00.

0: jednym ze streamingów w tym miesiącu zespołu Backstreet Boys słuchało 30 milionów ludzi na świecie, ale to jeszcze nic, co powiecie na 51 milionów słuchaczy Britney Spears. No przy tych wynikach Dawid Podsiadło siedzi i rozmyśla, co poszło nie tak.
1: Nie ma fal, nie ma fal, a wystarczy włączyć radio, złote przeboje. 20 minut po godzinie 7, dzień dobry, w czwartek, a gdyby ktoś poczuł, że właściwie to ten weekend mógłby już nadejść, no to niech posłucha za kilka minut Miami Sound Machine, Konga Bonga, Dzikie Węże i od razu będzie lepiej, polecamy się.
2: Autopromocja. Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
3: W końcu robota nie zając.
4: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
3: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: Ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
17: Mamy niskie ceny. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: chcesz wyglądać bosko? No, każdy chce, wiadomo, wiadomo. To trzeba zrobić, słuchajcie, jedną rzecz, tylko właśnie nie wiemy, czy warto.
1: Już 4 tygodnie zdrowej diety znacząco obniżają nasz wiek biologiczny.
2: No, ja.
1: Odstawienie tłuszczów i zwiększenie spożywania warzyw potrafi odmłodzić nawet o 4 lata.
2: Ja.
1: Czyli 4 tygodnie bez hambuksów, pizzy, chipsów oraz innych nachosów i takosów sprawia, że młodniejemy.
2: Z naciskiem na nie jemy.
1: Tak.
2: Nie jemy. I tu na 91 dni przed świętami musimy przypomnieć, że jak dziecko nie chce jeść, to nie będzie prezentów.
0: Otóż tak.
2: Dziękujemy. To jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. I'm so excited. Podekscytowany znaczy. A to zapewne przez bliski weekend. Albo słowo prezenty. Za 24:08.

0: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
1: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
0: Spotkajmy się w Biedrze.
2: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
12: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka ZOO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: Złote przeboje w drodze.
15: Ulica Chłopska w Janowicach Wielkich jest zamknięta dla samochodów ciężarowych. Jest to związane z remontem mostu łączącego Nadbrzeżną i Chłopską właśnie w gminie Janowice Wielkie. Osobówki mogą przejechać, ale kierowcy tych samochodów także w tym rejonie muszą się liczyć z utrudnieniami.
14: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy czwartek, ale nie byle jaki, 24 września i to jest Dzień Morza. A może by tak z tej okazji zaprosić was do takiej oto zabawy porannej. Dokończ zdanie, a może by tak. 22, 4 czwórki, 3 zera.
2: A może by tak pojechać na Sycylię. I właśnie w poniedziałek ruszam.
3: A może by tak paliwo w końcu staniało?
4: A może by tak przyszła już wiosna?
5: A może by tak wygrać tą kawę? Pozdrawiam serdecznie.
1: A może by tak teraz kolej na was? Dokończcie zdanie. A może by tak? 2, 2, 4, 4 i 3, 0. Rzeczywiście za najciekawsze, najbardziej zaskakujące dokończenie tego zdania obiecujemy złotą kawę porannego programu. A może by tak? 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: 16 zaczyna z nami nowy dzień, a to jest czwartek za 5 minut 8, a my teraz zaglądamy szybko do studia wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Już wystarczy. Takie słowa padły z ust Radosława Sikorskiego pod adresem Rosji. Właściwie padło wiele ostrych słów i o tym będzie już za chwilę w wiadomościach o 8. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Czyta lektor AI.

0: jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
1: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Hard Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
8: Mamy godzinę 8, 24 września, w czwartek przed nami wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
9: Amerykańska baza w Polsce coraz bliżej, Trump podtrzymuje ustalenia. Były policjant podejrzany w sprawie zonda krypto tymczasowo aresztowany. Rzymskie Koloseum od wczoraj zamknięte dla zwiedzających. Nie ma już zagrożenia. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę i odwołane zostały alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Zielone światło ze strony amerykańskiego prezydenta dla bazy wojskowej w Polsce. W Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. Jak mówi prezydencki minister Marcin Przydacz, wszystkie dotychczasowe ustalenia w sprawie bazy pozostają w mocy.
10: Poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego.
9: Za oceanem jest też szef MSZ-u Radosław Sikorski. W czasie swojego wystąpienia podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ zwrócił się do swojego rosyjskiego odpowiednika, Siergieja Ławrowa.
11: Stop destroying.
9: Przestańcie niszczyć przyszłość Rosji. Siergieju, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy. Radosław Sikorski oskarżył też Rosję o eskalację wojny, atakowanie ludności cywilnej, przeprowadzanie cyberataków i akcji sabotażowych w Europie.
12: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
9: Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o areszt tymczasowy wobec Artura K., zatrzymanego w sprawie zonda krypto. Były policjant został aresztowany na 3 miesiące. Uzasadnieniem była m.in. obawa ucieczki lub ukrycia się podejrzanego. Na polskiej wsi coraz trudniej o lekarza rodzinnego. Według danych NFZ-u w ciągu 2 lat zniknęło blisko 250 poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze alarmują, że małe placówki są zamykane lub przejmowane przez duże sieci medyczne. Eksperci prognozują, że w obecnych warunkach prawnych dostęp do leczenia poza dużymi miastami będzie się pogarszać. Rzymskie Koloseum zostało wczoraj zamknięte dla zwiedzających na znak żałoby po śmierci 22-letniego robotnika, który spadł z dużej wysokości podczas montażu systemu oświetlenia. Również dziś będzie nieczynne. Do wypadku doszło w nocy z wtorku na środę, już po godzinach zwiedzania antycznego amfiteatru.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
13: Nie brakuje utrudnień związanych z pracami drogowymi w regionie karkonoskim, warto o tym pamiętać i to nie jest tylko o poranku. Mamy chociażby przebudowę deptaka w Karpaczu, co wiąże się z uciążliwościami. Prowadzona jest także przebudowa drogi w Rędzinach, warto zatem zaplanować sobie dojazd do celu, uwzględniając te roboty.

0: Pogoda w Jeleniej Górze.
1: Maksymalnie 13 stopni w ciągu dnia i do 8 w nocy. Taką temperaturę dla Jeleniej Góry prognozują na dziś synoptycy. Dzień w regionie karkonoskim deszczowy, mokre drogi i chodniki potowarzyszą nam do wieczora. Ciśnienie może też wahaniami co nieco wpływać na nasze samopoczucie. Jutro także pochmurno, może przelotnie pokropić, a na termometrach w Jeleniej Górze w ciągu dnia zobaczymy do 14 stopni. W nocy nie mniej niż 6.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej sprawdzimy, kto nas robi, jak to mówią starzy górale, kto nas robi w kunia przy użyciu Facebunia.
2: Po ósmej też wyślemy do was prezent, mocną kawę z energetycznymi prowadzącymi, porannymi prowadzącymi na pudełku. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Czwartek budzimy 4 minuty po godzinie 8 i gramy Depeche Mode. Enjoy the silence.

0: Oszukańcy! Oszukańcy i złodzieje normalnie. Słuchajcie, teraz będziemy, ale poważnie, spokojnie, będziemy się starać nie denerwować, ale naprawdę może być trudno.
1: Oj, tak.
2: 11% wszystkich reklam, które widzimy na Facebooku i na Instagramie, to oszustwa.
1: Co?
2: Tak, no, zanim no. Meta, czyli firma Marka Zuckerberga, zarabia na nich powyżej 2 milionów złotych dziennie, ale dzień, 2 miliony złotych
1: dziennie. No tak. Sami słyszycie, kiedyś oszukańcy robili człowieka w bambuko, teraz robią w Facebooko. A teraz Boogie Wonderland zagra zespół Earth, Wind & Fire, bo jak my mówimy, że gramy najfajniejsze złote przeboje, to nie oszukujemy. Sami posłuchajcie, zróbcie głośniej, zacznijcie z nami ten czwartkowy poranek, 12 po 8.

0: Kim Jong-un, Kim Kardashian, Kim Basinger, Kim Chi i Kim White. To jest światowy top Kimów i Kimek. To znaczy jest jeszcze wśród Polaków popularna Kimka poranna, weekendowa, popołudniowa Kimka, Kimka wieczorna. No a my obudziliśmy was właśnie dźwiękami Kim White w czwartek o poranku, 20 po 8. Dzień dobry.
1: No i mamy jeszcze dzień dobry, mamy jeszcze dwa dni, żeby się zastanowić, kim jesteś i czy przypadkiem nie pracownikiem tygodnia. Jeszcze szansa zasłużyć na ten zaszczytny tytuł jest. Czerwone gitary, powiedz stary, gdzieś ty był? To jest pytanie na piątek albo sobotę. No ale tak awansem już za chwilę w radiu. Złote przeboje.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Reklama. Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Wrześniowe voucherowanie w Biedronce. Tylko w czwartek 24 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 26 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
12: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy, z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.

0: Breaking up my heart, Shaking Stevens w radiu, złote przeboje na dzień dobry. Co nam przypomniało, że coraz bliżej święta, coraz... No, kochani, za raptem 91 dni Shaky będzie nam śpiewał zupełnie inny kawałek. O ten! Merry Christmas,
1: everyone! No nie, no z tym Merry Christmas to pozwolicie, że zacytujemy byłego prezydenta. Nie strasz, nie strasz.
0: No dobra,
1: zanim
0: dobra,
1: przyjdzie grudzień, to sobie lepiej powspominajmy włoskie wakacje, cudowne Dolce Vita, Vino, Panino, Valentino i Albano i Romino Power. Felicita w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Za 27 minut. 10:00.

0: Najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: Zobacz, Stasiu, sokół.
11: Gdzie? Nie widzę.
10: No tam, patrz.
11: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
10: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
12: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
11: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
12: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
1: Mamy niskie ceny.
15: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
17: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
16: Travisto Fast i Travisto.
17: Aflofarm.

0: Złoty feeling śpiewała Irene Cara. No czuć już taki lekki feeling, takie niespokojne stopy, bo najchętniej byśmy już tak do domu, na weekend. No ale spotykamy się w piątek rano, będzie dobrze. Dziękujemy za dzisiaj.
1: A dziękuję poranny program Radia Złote Przeboje w składzie Iwona Barańska.
2: Dzięki.
1: Piotr Jaworski.
0: Dzięki bardzo.
1: Tomek Lorkiewicz, dziękujemy. A przy mikrofonie witamy Gosię Kościelniak.
2: Dzień dobry, witam niespokojne stopy. Bardzo mi się to podoba. No to zostawmy je sobie.

George Harrison, ależ to jest energia idealna na tę porę. Właśnie za 5 minut będzie godzina 10. Najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje z naszego miasta i naszej okolicy. Zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Miau.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Lubinie.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz uterowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
14: Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Wiadomości z Jeleniej Góry.
15: Grzegorz Pałka, zapraszam. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy otworzył w Złotoryi ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Ula Miszczek o szczegółach.
16: Na blisko 200 metrach kwadratowych powstała nowoczesna i przyjazna przestrzeń przeznaczona do diagnozy, terapii i wsparcia młodych pacjentów oraz ich rodzin. Ośrodek będzie oferował szeroki zakres bezpłatnej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej. Pacjenci będą mogli korzystać m.in. z diagnozy psychologicznej, psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej oraz konsultacji środowiskowych.
15: Z pomocy będzie można skorzystać bez skierowania. Na drogach regionu Jeleniogórskiego od kilkunastu dni można spotkać nowy oznakowany radiowóz, odpowiednio wyposażony. Pojazd trafił do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Będzie wykorzystywany przez funkcjonariuszy w trakcie codziennej służby. A do 2031 roku ma zakończyć się remont i przebudowa Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce. Umowę na realizację inwestycji o wartości prawie 25 milionów złotych podpisano podczas forum ekonomicznego w Karpaczu.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Jeleniej Górze.
15: Deszczowy dzień w regionie karkonoskim przed nami. Mokre drogi i chodniki w Jeleniej Górze potowarzyszą nam praktycznie do wieczora. Ciśnienie może też wahaniami co nieco wpływać na nasze samopoczucie. Wiatr umiarkowany. Jutro pochmurno, ale już bez opadów. Temperatura w Jeleniej Górze do 14 stopni w ciągu dnia. Dziś podobne warunki będą jutro. W nocy natomiast temperatura nie spadnie poniżej 8 stopni. Weekend ma być słoneczny.
1: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM.
14: Dzień dobry, witamy czwartkowe przedpołudnie. Radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. Gosia Kościelniak, zapraszam, a powitam Was dziś wielkim przebojem Vaya con Dios.

nie zając, pamiętacie? Robota nie zając, więc coś wam powiem. Dzisiaj zdarzyło mi się coś, co nie powinno się zdarzyć. Otóż zapomniałam okularów, które zostały w kuchni i gdy dotarłam do radia, patrzę, a ja nie widzę. No i tak, monitory, komputery, konsoleta, mnóstwo pokręteł, światełek, a ja nie widzę. Dramat! Na szczęście ktoś mi przywiózł, pomógł, uratował i to było dosłownie przed chwilą, ale w związku z tym mam do was pytanie na dziś. Czy zdarzyło się wam zapomnieć, wychodząc z domu, czegoś istotnego i jaki to miało wpływ na wasz dzień? Bo to może naprawdę generować niesamowite wypadki potem i zdarzenia. 2244 30. Można też pisać robota@złoteprzyboje.pl. Czy zdarzyło się wam zapomnieć, wychodząc z domu, czegoś istotnego i jaki to miało wpływ na wasz dzień? No i do 12 sobie gawędzimy, albo piszecie do nas mail, do naszego cyklu Robota nie zając, a w okolicach 12.30 za najciekawsze zgłoszenie oddam nasz piękny, ceramiczny kubek Radia Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Reklama.
2: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: O, cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Kto na złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
9: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
10: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
11: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
12: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
11: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
12: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
11: Nie bujasz?
12: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
13: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
14: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy.
3: Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
4: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
3: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Lubinie.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
16: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
17: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
18: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Zobacz, Stasiu, soku.
4: Gdzie? Nie widzę.
19: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
19: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.

0: Robota nie zająć.
1: No właśnie, w związku z tym w krótkich przerwach w pracy dzwonicie albo piszecie do Radia Złote Przeboje do mnie dzisiaj, czy zdarzyło się wam zapomnieć, wychodząc z domu, czegoś istotnego i jaki to miało wpływ na wasz dzień. I dzwonicie.
2: Z tej strony Katarzyna. Jechałam raz załatwiać do urzędu różne sprawy, zapomniałam portfela i dowodu osobistego.
3: Ja miałam jakieś sytuację taką, w której jechałam na 40 do swojej tej przyjaciółki bliskiej i po prostu zapomniałam prezentu. No było to jednak kawałek, trzeba było dojechać kilometrów i to było mi niezmiernie głupio. Samo wejście na imprezę. Cały czas o tym myślałam i zepsuło mi to totalnie wieczór, dzień i było mi niezmiernie głupio. Zdarza się, prawda? Pozdrawiam, Julita.
1: Oj, zdarza się i gorzej też się zdarza. Ania napisała, może to zabrzmieć dziwnie, ale teoretycznie mogę zapomnieć wszystkiego, tylko nie pomadki do ust. Mam je wszędzie, w każdej torebce, kurtce, spodniach, w aucie. To najgorsze, nie każda mi odpowiada, więc to nie jest tak, że sobie pójdę i kupię nową. Dla mnie masakra, napisała Ania. Ja cię rozumiem, Aniu, mam takie balsamy do ust w każdym kącie i w każdej kieszeni. Czy zdarzyło się wam zapomnieć, wychodząc z domu, czegoś istotnego i jaki to miało wpływ na wasz dzień? O tym sobie dzisiaj gawędzimy w naszym cyklu Robota nie zając. 2244430. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl. No i po 12 za najciekawsze zgłoszenie oddam tak symbolicznie nasz piękny, ceramiczny, biały kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje.

0: Sting, no to jest jeden z moich ukochanych głosów. Mam nadzieję, że wy też go bardzo lubicie. All This Time to był rok 91. Wysłuchajcie Radia Złote Przyboje, największe przyboje lat 80. i 90. Już teraz za 4 minuty będzie 11 najważniejsze wiadomości.
1: To jest Radio Złote Przyboje.

0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
6: Szykujcie się, Orło Oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
7: Tylko 25 września filet z łososia norweskiego 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
10: Wiadomości z Jeleniej Góry.
11: Grzegorz Pałka, zapraszam. Gmina Karpacz niebawem podpisze umowę na sfinansowanie budowy oczyszczalni ścieków. Gosia Mura.
12: Będą do niej podłączone obserwatorium IMGW oraz schroniska karkonoskie, czytamy w portalu naszemiasto.pl. Obecnie ścieki z nich trafiają do szamp, a następnie są transportowane na dół. Badania naukowców wykazały, że istniejące systemy oczyszczania ścieków są niewydolne i prowadzą do skażenia potoków bakteriami.
11: Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Karpaczu ma kosztować 70 milionów złotych. Straż Leśna będzie prowadzić działania wspólnie z innymi służbami, m.in. Policją i Strażą Graniczną. To, jak informuje Nadleśnictwo Śnieżka w Kowarach, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z terenów leśnych tysiącom grzybiarzy, spacerowiczów czy rowerzystów i skuteczniej chronić przyrodę i infrastrukturę. Problem dzików w Szklarskiej Porębie zostanie poruszony w trakcie specjalnego spotkania. To już 29 września w magistracie urzędnicy przypominają mieszkańcom, że nie powinni dokarmiać dzików, a także nie podchodzić do zwierząt i nie próbować ich przeganiać. Warto zabezpieczyć śmietniki, a spacerując z psem zachować szczególną ostrożność.
10: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Jeleniej Górze.
11: Przez większą część dnia nad regionem karkonoskim pochmurne i deszczowe niebo. Wiatr nie przeszkadza. Ciśnienie może też wahaniami co nieco wpływać na nasze samopoczucie. Na termometrach w Jeleniej Górze nie zobaczymy dziś więcej niż 14 stopni w najcieplejszej części dnia, a w nocy temperatura spadnie do plus 8. Jutro będzie pochmurno, ale już bez opadów. Natomiast według pierwszych prognoz weekend w Karkonoszach ma być słoneczny.
10: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
9: No to mamy kolejną godzinę przedpołudnia czwartkowego przed sobą, więc rozgośćmy się w niej. Życzę Wam fantastycznego słuchania Radia Złote Przeboje, bo teraz specjalnie dla Was Ricky Martin.
13: Radio Złote Przeboje.
9: A w naszym cyklu Robota Nie Zając rozmawiamy sobie dzisiaj o tym, czego zdarzyło Wam się zapomnieć, wychodząc z domu na przykład. No i jakie z tego były potem przygody, konsekwencje, jak ten dzień się ułożył. A zaczęło się od tego, nieplanowana historia, że ja dzisiaj rano pierwszy raz zostawiłam w domu swoje okulary, bez których naprawdę, no, przy tych wszystkich monitorach, które mamy tutaj w radiu i przy naszej konsolecie, przy setkach guzików, ha, toż byłby dramat, gdyby ktoś nade mną nie zlitował z domu i nie dowiózł mi 40 minut później moich okularów. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.

Wilson Phillips przed nami. Jakby ktoś myślał, że Wilson to imię, a Phillips to nazwisko, to nie, bo to są dwa nazwiska. Wilson i Phillips. Było to tak, dwie siostry, Kerni i Wendy Wilson oraz ich koleżanka, pani China Phillips. Siostry Wilson są córkami Briana Wilsona z zespołu The Beach Boys, a z kolei ich koleżanka to jest córka John Phillips i Michelle Phillips z grupy The Mamas and Papas. No, mówiłam, że życie nie jest sprawiedliwe. Można mieć rodziców ze świetnych zespołów? Można. I potem zacząć śpiewać świetnie? Można. Grupa Wilson Phillips, czyli te dwa nazwiska razem, które się składają na nazwę zespołu, wydała swój debiutancki album w 1990 roku. Ich debiutancki singiel Hold On został numerem 1 na amerykańskiej liście Billboard Hot 100. Radio Złote Przeboje. No to teraz Wilson Phillips.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja.
2: Ogłoszenie płatne.
3: Ponownie w cyklu Temat na wagę złota moim gościem jest Bartosz Rączyński, dyrektor zarządzający Mennicy Apart. Czy złoto inwestycyjne może być trafionym kapitałem na start? Dla dzieci albo jako zabezpieczenie własnej przyszłości?
4: Moim zdaniem zdecydowanie tak. Złoto może być bardzo ciekawym sposobem na rozpoczęcie budowania kapitału dla dziecka. Kupując złoto z okazji chrztu, komunii, urodzin czy innych okazji, nie tylko przekazujemy prezent, ale możemy również stworzyć coś, co będzie miało wartość w przyszłości. Co więcej, jest to dobry sposób, żeby z czasem pokazać dziecku, czym jest oszczędzanie i inwestowanie. Warto podkreślić, że złoto to doskonały prezent nie tylko dla dzieci, ale właściwie na każdą okazję. Ślub, jubileusz, urodziny czy ważną rocznicę. To prezent ponadczasowy, który może zachować swoją wartość przez wiele lat.
3: To była interesująca rozmowa, a kolejna już wkrótce. Więcej informacji na mennicaapart.pl. Inwestowanie w złoto wiąże się z ryzykiem.
2: To było ogłoszenie płatne.
5: Reklama. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłubu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
18: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
17: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
19: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Robota nie zając.
1: A skleroza nie boli, jak piszecie. I dzisiaj opowiadacie w przerwach w pracy, czy zdarzyło się wam zapomnieć z domu czegoś istotnego

0: obowiązywały wtedy jeszcze paszporty. Dopiero na granicy zauważyłem, że nie mam paszportu. Reszta ekipy pojechała, ja zostałem sam jak kołek po stronie polskiej. Kadra nasza wtedy wygrała. Nie chcecie wiedzieć, co ja wtedy przeżyłem.
1: O kurczaki, o motyla noga. Naprawdę bardzo mi przykro, ściskam gorąco, bo ja wyobrażam sobie i czuję ten ból. Dziękuję za tę opowieść. Czy zdarzyło się wam zapomnieć z domu czegoś istotnego? Jaki to miało wpływ na wasz dzień? Dzisiaj sobie o tym gawędzimy. Albo na całe życie, jak słychać. 224430 można pisać też robota@złoteprzeboje.pl za najciekawsze zgłoszenie od domu. Kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Gramy.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze, i ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie. A co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto. I trawisz to. Aflofarm.

mieście grzechu, w obliczu spadającej liczby turystów, szefowie kasyn mają oferować Celine Dion jedną z największych umów w historii miasta. Oczywiście chodzi o Las Vegas. Żeby skłonić ją do powrotu na scenę, tak przynajmniej twierdzą amerykańskie media, to jest moment, w którym ta kwota, którą ma skusić Celine, może być absolutnie nieograniczona, bo Vegas potrzebuje super gwiazdy, żeby przyciągnąć ludzi z powrotem, a nikt nie jest większy niż Celine, tak wyjawił jeden z informatorów. Legendarna rezydentura Dion w jednym z kasyn pozostaje najbardziej dochodowym show w historii miasta, bo przyniosła 565 milionów dolarów. Radio Złote Przeboje.

Fantastyczny i idealny duet Stevie Wonder, Paul McCartney. To był rok 82, gdy spotkali się w studiu, żeby nam dać ten prezent w postaci wielkiego przeboju. Lat 80. Za 5 minut będzie 12. Najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: Chodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
6: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych, słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Reklama.
12: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
13: Zbliża się czwartkowe południe. Zapraszamy już na najważniejsze, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
14: Wiadomości z Jeleniej Góry.
15: Grzegorz Pałka, zapraszam. 28 września rusza głosowanie na projekty jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego. Ze szczegółami zapoznała się Ewa Pacierbiewicz.
16: Głos można oddać elektronicznie za pośrednictwem platformy jbojeleniagora.pl lub osobiście w wyznaczonych punktach do głosowania. Jest ich na terenie miasta 8, większość w filiach Książnicy Karkonoskiej. Zagłosować może każdy mieszkaniec Jeleniej Góry. 12
15: przyjętych do 8 października. W tym roku prace saperskie związane z oczyszczaniem lasu z pozostałości podów terenu wciąż wymaga oczyszczenia. Pozostałości po wojnie mogą znajdować się pod korzeniami, między skałami i głazami. Karpacz przypomina o prawidłowej segregacji śmieci. Nieosiągnięcie przez gminy wymaganych poziomów recyklingu może oznaczać wysokie kary finansowe, a to pieniądze z budżetu, które zamiast na potrzeby mieszkańców mogą zostać przeznaczone na zapłatę kar, informują urzędnicy.
14: Radio Złote Przeboje.
17: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i Fiberforce.
15: Do 14 stopni w ciągu dnia i do 8 w nocy. Taką temperaturę dla Jeleniej Góry prognozują na dziś synoptycy. Jutro podobne wartości. Dziś deszczowo w regionie karkonoskim, jutro za to pochmurno, ale już bez opadów, a podczas weekendu, jak wynika z pierwszych prognoz, synoptycy zarówno w Jeleniej Górze, jak i w Karkonoszach prognozują sporo słońca, a temperatura nie przekroczy 9.

Była głodna sukcesu, była drapieżna, nosiła charakterystyczne fryzury i biła od niej ogromna pewność siebie. I kiedy dostała ten utwór, Nie będę Julią, z miejsca uczyniła z niego swój znak rozpoznawczy. To bardzo pasuje do Wandy Kwietniewskiej, która chwilę wcześniej, w 1982 roku, w burzliwych okolicznościach opuściła grupę Lombard i natychmiast założyła własny zespół. No i taki przebój, idealnie. A za kilka minut podsumujemy dzisiejszą naszą rozmowę. Od 10 sobie gawędziliśmy w naszym cyklu Robota nie zając o tym, czego ciekawego, co ciekawego udało Wam się zapomnieć, czego ciekawego udało Wam się nie wziąć z domu rano i jakie z tego później wynikły przygody. Radio Złote Przyboje.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
17: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
18: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
19: No ja. Właśnie otwieram firmę.
18: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
19: To tak się da?
18: No ba.
20: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. /konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: Robota nie zając.
1: Czy zdarzyło się wam zapomnieć, wychodząc z domu, czegoś istotnego? No i jaki to miało wpływ na wasz dzień? Mówiliście dzisiaj o okularach, o paszporcie, o portfelu, o wyjściu w kapciuszkach z futerkiem z domu, no i o wyjściu na przystanek w kalesonach, ale bez spodni. A przed nami, sami posłuchajcie.
2: Ja zapomniałam kiedyś córki. Zbierałyśmy się rano, już bardzo, bardzo spóźnione. Niestety zaspałyśmy i ja miałam bardzo ważny dzień w pracy i tak naprawdę w tym amoku całym wybiegłam do auta, myśląc, że ona już w tym aucie czeka z tyłu w swoim foteliku, więc pojechałam do szkoły, wychodzę. Co najlepsze, przez całą drogę jeszcze do niej coś mówiłam, a w zasadzie prowadziłam monolog. To, że nie odpowiadała, po prostu uznałam, że jest jeszcze zaspana albo że jej się po prostu nie chce rozmawiać, więc pozdrawiam wszystkich, którzy kiedyś zapomnieli zawieźć swoje dziecko do szkoły.
1: No dziękujemy za pozdrowienia. Ja nie wiem, czy się udało wielu osobom zapomnieć wziąć dziecka z domu, ale szanuję to i pozdrawiam gorąco. Przepiękna historia. Przesyłamy ceramiczny, piękny kubek Radia Złote Przeboje na pamiątkę tego czwartku. Dziękuję wszystkim za maile i telefony i trzymajmy się razem, to jakoś damy radę.

0: Twoje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Lubinie.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
9: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski-alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
14: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
13: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
14: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
13: Nie bujasz?
14: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
15: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
16: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
17: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.

0: leży rozmarzona na tej łące, ciepłej i dreżącej.
1: I rozdmuchujesz tę dmuchawce?
0: Rozdmuchuję dmuchawce, uwielbiam tę piosenkę i naprawdę tęsknię za latem, ale ona już niedługo przyjdzie, gdyż mamy przecież już drugi dzień jesieni, więc to leci.
1: Z góreczki, szanowni państwo, czy są gdzieś na sali pesymiści? A wysytyćcie się. A jak wam tego optymizmu życiowego brakuje? Wystarczy zostać z radiem Złote Przeboje, bo this is the life, o czym zaśpiewałem i McDonald's.

0: Tak, oczywiście to Billy Ocean w Radiu Złote Przeboje, w którym za 4 minuty, godzina 14, będą wiadomości.
1: Będą i mamy ważne nowe doniesienia właśnie z Podkarpacia, z Jarosławia, gdzie doszło dzisiaj do ataku nożownika. Szczegóły w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przeceny na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyne Ovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyne Ovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Reklama.
11: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
12: Mamy czwartek, jest 24 września. Posłuchajmy wiadomości Radia Złote Przeboje. Dorota Wardecka.
13: Zmarła druga osoba raniona przez nożownika w Jarosławiu. Postrzelony policjant na Dolnym Śląsku, doszło do tego podczas interwencji. Ruszają jesienne remonty autostrad, będą utrudnienia. Nie żyje druga osoba raniona przez nożownika na Podkarpaciu. 4 kolejne są ranne. To bilans ataku nożownika w klasztorze w Jarosławiu. Sprawca został zatrzymany. To 31-letni Ukrainiec. Na razie nie znamy wielu szczegółów, mówi prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
14: Tam naprawdę cały czas trwają czynności. Są przeprowadzane oględziny i są ustalane okoliczności tego zdarzenia.
13: Nie wiadomo, jaki był motyw działania sprawcy. Ofiary miały być przypadkowymi osobami. A teraz okolice Bolesławca na Dolnym Śląsku. Gdzie postrzelony został policjant podczas interwencji. Z ranami głowy trafił do szpitala. Napastnik został zatrzymany. Był poszukiwany, ale policja nie podaje szczegółów. Prokuratura nie wyklucza działania o charakterze sabotażowym i w tym kierunku będzie prowadzić śledztwo. Chodzi o pożar stacji łączności satelitarnej Starlink w miejscowości Wola Krobowska niedaleko Grójca. Na miejscu pracują ABW, CBŚP, policja z Grójca i Radomia oraz prokuratura. Na miejscu jest również Tomasz Węska.
15: Służby i śledczy są powściągliwi w udzielaniu informacji. To, czy faktycznie doszło do celowego podpalenia stacji, jest wciąż ustalane, mówi Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu.
16: Nie wykluczamy także działań o charakterze sabotażowym.
15: Pani prokurator mówi o działaniach sabotażowych ABW, raczej o ewentualnej dywersji, a mieszkańcy, a część mówi, że wczoraj wieczorem w miejscowości na chwilę nie było prądu, część, że w ogóle nie zauważyła pożaru. Na miejscu wciąż pracują służby, policja blokuje przejazd do posesji, na której doszło do pożaru i przepuszcza tylko miejscowych.
17: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Ruszają jesienne remonty na autostradach, między innymi na A1 i A4. Na A2 jazdę spowolni przygotowanie do rozbudowy, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
18: Zachowamy na cały czas trwania inwestycji ruch po 2 pasy w obu kierunkach. Oczywiście przy ograniczeniu prędkości zainstalujemy tam odcinkowy pomiar prędkości. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo zarówno samych kierowców, jak i wszystkich tych, którzy będą pracowali przy rozbudowie.
13: A prace mogą tu potrwać ponad rok. 100 lat obchodzą dziś polskie koleje państwowe. Z okazji tej rocznicy PKP będzie świętować. W sobotę organizuje Dzień z Koleją w Spale. Będzie tam można dojechać m.in. z Łodzi i Warszawy specjalnymi pociągami Intercity Niespieszny.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Dzisiaj sporo chmur na niebie, no i przelotny deszcz. Na południowym zachodzie burze, a wysoko w Tatrach również może padać śnieg. W Zakopanem około 12 stopni, w Polsce centralnej 14, maksymalnie 17 w Rzeszowie i w Krakowie. Bilety na koncert Kombi do wygrania jeszcze dzisiaj? Kiedy konkretnie i jak? Powiem po 15. Teraz Królowie Życia we własnej osobie. Jerzy Telesiński. Witajcie w czwartek.

11 grudnia zagra w Polsce. Bryan Adams w tym roku kończy trasę koncertową Roll with the Punches. Z polską publicznością spotka się w Gliwicach, a ten koncert to już, słuchajcie, nie ma co gadać, za 2,5 miesiąca. Kto nie może się doczekać, robi głośniej Radio Złote Przeboje i się wczuwa, tak jak ja się wczuwam.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
3: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
2: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
3: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
9: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
8: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
9: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
8: Nie bujasz?
9: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
10: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
11: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
12: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
13: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka ZOO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
14: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

Od początku działalności chcieliśmy, żeby ludzie słuchali naszych piosenek nawet po 25 latach, tak jak my słuchaliśmy kiedyś Sama Cooke'a, Otisa Reddinga czy Marvina Gaye'a. Opowiadał wokalista Fine Young Cannibals i dodaje, wygląda na to, że się udało.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dużo dobrego.
2: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.

50 lat razem i jeszcze im mało. Królowie Życia, czyli Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk zapraszają na koncerty na scenie Radia Złote Przeboje. 11 października zagrają w Łodzi, a my jeszcze dzisiaj będziemy mieć dla Was bilety. Po 18 będziemy je rozdawać tym, którzy się zgłoszą przez złoteprzeboje.pl. Trzymam kciuki, żeby Wam się dzisiaj udało.

0: Zupełnie inaczej brzmiał, zupełnie inaczej wyglądał świat 40 lat temu. To był rok 86, a co dzisiaj?
1: No dzisiaj to zupełnie nowa rzeczywistość, nowe problemy. Sztuczna inteligencja włamała się do rządowego systemu. Gdzie, w jakim kraju? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.

0: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl. / ceny w dół.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Reklama.
12: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
13: Słuchacie Radia Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie, 24 września w kalendarzach, przy mikrofonie Dorota Wardecka. Wiadomości.
14: Do końca tygodnia w Jarosławiu będzie obowiązywać się żałoba. Możliwość zestrzeliwania obiektów, które będą zagrożeniem dla Polski, zapowiada MSWiA. Sztuczna inteligencja włamała się do rządowego systemu w Australii. Do końca tygodnia w Jarosławiu na Podkarpaciu wprowadzona zostanie żałoba, przekazał burmistrz. Wojewoda podkarpacka dodaje, że do miasta zostaną skierowane dodatkowe siły i środki, by zapewnić bezpieczeństwo. A to wszystko po ataku nożownika w klasztorze benedyktynek, w wyniku którego zginęła jedna osoba, 4 zostały ranne.
15: W przypadku 4 osób, które przebywają w szpitalu, jedna osoba, stan jest ciężki, natomiast w przypadku 3 pozostałych osób stan jest niezagrażający życiu.
14: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Sprawca, który zaatakował nożem, to 31-letni Ukrainiec. Jest przesłuchiwany.
16: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
14: Każdy, kto będzie zagrażał bezpieczeństwu państwa polskiego, musi liczyć się z jasną odpowiedzią. Powiedział dziś w garnizonie Rzeszów wicepremier, szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz. Ministerstwo Obrony zapowiada możliwość zestrzeliwania wszystkich obiektów, które naruszą polską przestrzeń powietrzną.
17: Nasi żołnierze są gotowi do użycia sprzętu, którym dysponują. Ochrony polskiego nieba, odpalenia odpowiednich pocisków.
14: Jak powiedział w TVN24 wiceszef MON-u Cezary Tomczyk, przed zestrzeleniem obcych obiektów piloci polskich myśliwców nie będą musieli wizualnie identyfikować celu. Brak tego wymogu ma ułatwić skuteczną obronę polskiego nieba i usprawnić podejmowanie decyzji w tym zakresie. To jeden z pierwszych publicznie ogłoszonych przypadków, gdy sztuczna inteligencja włamała się do rządowego systemu. To w Australii. Agent OpenAI włamał się do systemu w czerwcu, a australijskie władze dowiedziały się o tym we wrześniu.
18: Rozmawiałem z prezesem OpenAI, samym Altmanem, aby wyrazić głębokie zaniepokojenie tym incydentem i rozczarowanie, że tak długo zajęło poinformowanie o nim.
14: Mówi premier Australii Anthony Albanese, a już wcześniej agent OpenAI wydostał się z izolowanego środowiska testowego i włamał się na cudze serwery. Rowerzyści i osoby poruszające się po Gdańsku hulajnogami mogą spodziewać się się częstszych niż dotąd kontroli ze strony policji i Straży Miejskiej. Samorząd wspólnie ze służbami rozpoczyna kampanię, która ma poprawić bezpieczeństwo pieszych.
19: Możecie Państwo zobaczyć wymalowane dodatkowe znaki mówiące o tym, jak należy się zachować właśnie w takich przestrzeniach współdzielonych, czyli przede wszystkim ustąp pieszym.
14: Mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicza. Kampania na rzecz bezpieczeństwa pieszych potrwa do końca listopada.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Jeleniej Górze?
20: Grzegorz Pałka, zapraszam. Na najnowszy polski dramat Jana Sobierajskiego możemy wybrać się do kina, a mowa o filmie Mistyczka. W tytułowej roli Dorota Chotecka-Pazura. Zobaczymy też Radosława Pazurę i Sławomira Orzechowskiego. Film wyświetlany jest w jeleniogórskim kinie Helios. A pod koniec października na scenie klubu Kwadrat w Jeleniej Górze pojawi się Tomek Skrzypek. Stand-uper przygotował program zatytułowany Petarda. Jak sam zapowiada, będzie energia, improwizacja i komediowy klimat. Pani domu jest tylko jedna. To wystrzałowa farsa mistrza gatunku Marka Camelotiego w tłumaczeniu Bartosza Wierzbięty, który ma na swoim koncie sporo mistrzowskich przekładów, także z dużego ekranu. Kolejna część przygód Nadii, szalonej pomocy domowej, do zobaczenia na scenie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, a w gwiazdorskiej obsadzie zamiennie Dominika Gwit, Daria Widawska i Piotr Ligienza. To 29 listopada.
16: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
21: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
16: Pogoda.
22: W Tatrach może popruszyć, na południowym zachodzie burze, a deszcz w zasadzie może pokropić dzisiaj w całej Polsce. Pochmurnej Polsce. Najchłodniej w Zakopanem 8 stopni, w tej chwili 15 w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Koszalinie.
21: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
22: Soda oczyszczona i ocet lepiej wyczyszczą przypaloną patelnię niż droga chemia. Jak i dlaczego i że przy okazji nie trzeba szorować, powiem o 16.30. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

2 czerwca tytułowej piosence stuknęła 40. A Kind of Magic, różnie oceniana przez krytyków, z miejsca stała się oczywiście komercyjnym sukcesem. W ramach promocji Queen wyruszyli w kolejną przebojową trasę, Magic Tour. No i to właśnie w jej ramach Freddie Mercury zagrał swój ostatni występ z grupą. Największe przeboje lat 80. i 90. to u nas, Andrzej Krzywy z kolegami.

0: Radio Złote Przeboje. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a day. Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Czerwony dywan?
3: Nie tym razem.
2: Garderoba?
3: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
2: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
3: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
5: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.

panele trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: 14 października u siebie w Danii zagra Maria Montel. Do tego czasu na pewno uda nam się doprowadzić do porządku niejedną przypaloną patelnię, co?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Zanim sięgniemy po drogi żel albo zaczniemy szorować powierzchnię garnka czy patelni wełną stalową, warto wypróbować sposób z sodą oczyszczoną odrobiną octu i kulką folii aluminiowej. Cały proces opiera się na prostej chemii, właściwej kolejności kroków. W kontakcie białego octu z sodą oczyszczoną zachodzi reakcja kwasowo-zasadowa. Powstają trzy produkty. Dwutlenek węgla, woda i octan sodu to bąbelki CO2 powodują charakterystyczne intensywne musowanie, które przerywa kontakt między przypalonym metalem. Jednak samo musowanie nie rozpuszcza skorupy. Decydującą rolę odgrywa połączenie ciepła, płynu i późniejszego mechanicznego pocierania. Musowanie rozluźnia przypaloną skorupę, gorący płyn ją zmiękcza, a gąbka albo właśnie

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Złote przeboje w drodze.
18: Do weekendu jeszcze musimy wytrzymać z deszczowo-pochmurną pogodą, choć to już wcale nie tak długo. W niedzielę ma się ocieplić i przejaśnić tak naprawdę, a przez najbliższe dni chłodno, deszczowo i pochmurno, choć też z przejaśnieniami. Na S6 uwaga, między węzłami Kołobrzeg Zachód, Kołobrzeg Wschód. Pojazd zjechał z drogi, uderzył w bariery, utrudnienia na lewym pasie.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

Seweryn Krajewski właśnie sprawił fanom nie lada niespodziankę. Na początku miesiąca w sieci pojawił się jego nowy album. Wydawnictwo Nowy Dom to piosenki dotąd niepublikowane, ale też te, które swoją premierę miały w ostatnich latach. Album dostępny jest na razie jedynie w wersji cyfrowej.

0: Seweryn Krajewski, Baw mnie, 1986 rok. Za chwilę wracamy do największych przebojów lat 80. i 90., ale sprawdzimy, co dzieje się na świecie i w Polsce. Będą wiadomości o 17.
1: Co jest ważne, kiedy kupuje się mieszkanie? Czym kierują się dzisiaj kupujący? Mamy nowe informacje na ten temat i o tym właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Mon. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Zobacz, Stasiu, sokół.
6: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
6: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
7: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
6: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
7: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
9: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
8: Słuchacie Radia Złote Przeboje, jest czwartek, 24 września, Dorota Wardecka i wiadomości.
15: Policja wyjaśnia motywy działania nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu. Bezpieczeństwo budynku to kolejna rzecz, jaką kupujący biorą pod uwagę, kupując mieszkanie. AI tworzy fałszywe relacje z protestów, których nie było. Policja sprawdza motywy działania 31-letniego Ukraińca, który zaatakował 5 osób w abactwie benedyktynów w Jarosławiu. W wyniku ataku zginęła 1 osoba. Jak mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, nieoficjalnie sprawca ataku miał kilka dni temu wjechać do Polski.
16: Wiemy, że była to osoba, która w żaden sposób nie była związana z klasztorem, z działalnością w tym klasztorze. Natomiast oczywiście wszystkie inne kwestie dotyczące pobytu tej osoby są w tym momencie weryfikowane i sprawdzone.
15: Do końca tygodnia w Jarosławiu ma być wprowadzona żałoba. Prokuratura rejonowa w Grójcu wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlinków. Będzie prowadzone w kierunku działania o charakterze sabotażowym. Do pożaru naziemnej stacji Starlinków w powiecie grójeckim na Mazowszu doszło wczoraj wieczorem. Nikt nie został poszkodowany. Na miejsce przyjechały 3 zastępy straży pożarnej. Bezpieczeństwo budynku staje się nowym elementem, który biorą pod uwagę nabywcy przy zakupie mieszkania. Tak wynika z analizy portalu rynek pierwotny.pl. Kupujący chcą mieć szybki i łatwy dostęp do budowli ochronnych. Na rynku zaczynają się także liczyć plany ewakuacji osiedli i wzmacnianie konstrukcji, na przykład garaży podziemnych. Szymon Kępka.
17: Od tego roku inwestycje mieszkaniowe muszą uwzględniać możliwość organizacji miejsc doraźnego schronienia w podziemnych częściach budynków. To jednak nie oznacza, że w każdym nowym bloku powstaje schron. Jak wynika z analizy rynku pierwotnego.pl, nadal dla kupujących liczy się najbardziej cena za metr, ale kwestia lokalizacji rozszerza się już nie tylko o bezpieczną i zieloną okolicę, ale też dostępność schronień. Warto zaznaczyć, że nie każda piwnica i garaż są schronami. Kluczowe jest wzmocnienie konstrukcji, ale też drogi ewakuacyjne i wentylacja.
15: W sieci pojawiają się wygenerowane przez AI nagrania, które mają przedstawiać relacje z protestów w Polsce i innych krajach Europy. Są fałszywe, bo pokazują protesty, do których nie doszło, choć łudząco przypominają prawdziwe relacje. Pojawia się tablogo istniejących mediów. Jedno na przykład imituje materiał przygotowany rzekomo przez TVP Info. Inny publicznego nadawcy z Portugalii. Ale po dokładnym przyjrzeniu się wiele napisów zawiera błędy, a z nagrania nie wynika, czego domagają się protestujący. Ruszają jesienne remonty na autostradach, m.in. na A1 i A4, na A2 jazdę spowolni przygotowanie do rozbudowy. Na Śląsku utrudnienia między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi, w Kujawsko-Pomorskiej na A1 między Warlubiem a Kopytkowem. Na A4 na Dolnym Śląsku remont łącznic na 5 węzłach między Budziszowem a Kątami Wrocławskimi.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: 15 stopni w Koszalinie, w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze 14 stopni. Najniższa temperatura Zakopane to 8 stopni. Od zachodu coraz mniej deszczu, ale jeszcze w Małopolsce na Podkarpaciu może pokropić. Żeby było udane, musi dobrze brzmieć. Zatem czwartkowe popołudnie proponuję z największymi przebojami lat 80. i 90. Jerzy Telesiński, witam serdecznie.

słynny Neil Young wykonał tę piosenkę tylko raz podczas uroczystości upamiętniającej trzech członków zespołu Lynyrd Skynyrd, którzy zginęli w katastrofie lotniczej w 1977 roku. Słuchacie Radia Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie. Dawno nie grałem wam Sweet Home Alabama, więc jeśli uważnie wsłuchacie się w wers "Well, I heard Mr. Young singing about her", to usłyszycie, jak ktoś w tle śpiewa "Southern Man". Niektórzy myśleli, że to właśnie Neil Young, ale okazało się, że to był ich producent Al Cooper, który naśladował Younga.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
7: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

0: 3,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

Poziom energii sięgnął stratosfery, pisali dziennikarze o wykonaniu tej piosenki zeszłego lata, kiedy J.K. dołączył do Dua Lipy podczas jej koncertu na Wembley. Zaśpiewali razem, a młodzież ery streamingu oszalała i odkryła tę piosenkę na nowo, dokładnie 30 lat po premierze. Największe, najbardziej legendarne złote przeboje lat 80. i 90. gram wam nadal.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Z okazji trwającego obecnie na całym świecie Oktoberfestu.
3: Jutro zaprosimy was do porannego jodłowania.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
5: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Lubinie.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Popołudnie i wieczór z przelotnym deszczem, przede wszystkim na południowym zachodzie. W nocy też może pokropić, a miejscami pojawi się mgła i będzie chłodno, bo od 4 stopni na północy do 7-10 w pozostałych regionach. Jutro przejaśnienia z przelotnym deszczem na termometrach od 13 do 16 stopni. Na A1 utrudnienia między węzłami Łódź Wschód Brzeziny, na jezdni w stronę Gdańska i na pasie zjazdowym w stronę Brzezin.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: It's Raining Man, Jerry Halliwell w Radiu Złote Przeboje. Jest czwartek, jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej, bo jest Tomek Brel.
1: No, czegoś jest więcej.
0: Prawda?
1: Nieskromnie powiem.
0: Dwóch Tomków Brelów, no ale tego już niestety nam się nie uda załatwić. Natomiast jakieś bileciki, to się chyba uda załatwić, co?
1: Bileciki będą podwójne, a właściwie to dwa podwójne. O, skoro tak już mnożymy byty, to będzie mnóstwo radości po 18.

Pięknie rozkołysany Robert Palmer w radiu Złote Przeboje. No nie ma co ukrywać, trochę nam go brakuje. Za chwilę 18 i sprawdzone wiadomości sportowe, zerkniemy też do prognoz, no a potem zaczynamy całą muzykę, czyli program, w którym zdarzyć się może absolutnie wszystko.

0: Autopromocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
4: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach. Testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
12: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
1: Aflofarm.
0: Reklama.
17: Właśnie minęła 18:00, to Radio Złote Przeboje, czwartkowy wieczór przed nami, za chwilę co nieco o pogodzie, a teraz czas na wiadomości sportowe.
18: Sport w 30 sekund.
19: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nasi piłkarze mają właśnie trening na Stadionie Narodowym przed jutrzejszym meczem z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. To jedna z najbardziej wyrównanych grup, powiedział z kolei przed jego rozpoczęciem selekcjoner Jan Urban. Mecz z Bośnią jutro o 20:45. Dwa dni przed wyborem niemieckiego kandydata do organizacji letnich igrysk olimpijskich w 2036, 40 albo 44 roku z ubiegania o to miano oficjalnie zrezygnował Berlin. Nie mogliśmy zaoferować tego, czego od nas żądano, mianowicie stabilności politycznej, powiedział miejski komisarz olimpijski.
1: Pogoda.
17: W nocy sporo chmur, na szczęście z większymi przejaśnieniami. Na północy lokalnie rozpogodzenia. Przelotny deszcz, wysoko w górach również śnieg. Temperatura od 6 do 10 stopni. Cieplej nad samym morzem, tu około 12. Jutro w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu najmocniej popada na północy i północnym wschodzie. A na termometrach jutro od 13 do 17 stopni. No to teraz jeszcze prognoza muzyczna, za chwilę odrobina Francji, czyli France Gall, no Francja elegancja. Teraz piosenka, która doczekała się przynajmniej kilku, jeżeli nie kilkunastu wersji, ale chyba najbardziej uwielbiamy oryginał z końca lat 70. Gloria Gaynor w Radiu Złote Przeboje. Tomek Bryl, witajcie, zapraszam.

To Franz Gall w radiu Złote Przyboje Pięknie, rok 1987. Czwartkowa cała muzyka. Pytacie mnie, czy pojawią się dzisiaj dobre wiadomości dla fanów zespołu Kombi. No pewnie, że tak. Dzisiaj kolejne bilety, no bo przecież od początku tygodnia zapraszamy się na fantastyczne muzyczne wydarzenie. 50 lat na scenie Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. Trasa koncertowa nosi wszystko mówiący tytuł Królowie Życia. Zapraszam Was na koncert do Łodzi na 11 października. Zadanie jest bardzo proste, warto pojawić się na naszych stronach internetowych, no i w 5 słowach opisać, z czym kojarzą Wam się Królowie Życia. Na pewno jeszcze dzisiaj przed 20 wybiorę najciekawsze odpowiedzi i do kogoś zadzwonię. Mam podwójne bilety. No a teraz jedna z najbardziej optymistycznych chyba piosenek świata i to w języku polskim, formacja nieżywych schabów, Ludzie pragną piękna.

Ailain Chopin i Gazebo. Według legendy wypromowanej przez fanów, Gazebo gry na gitarze nauczył się, mając 10 lat, po to, by zaimponować szkolnej koleżance. Ile w tym prawdy, nie wiadomo, ale podobne historie opowiadał mi na przykład Andrzej Krzywy. Też historia związana z koleżanką i też historia związana z gitarą. Tak czy owak, utwór Ailain Chopin odniósł niebywały sukces. Wystarczy wspomnieć, że sprzedał się w 8 milionach egzemplarzy na całym świecie i osiągnął pierwsze miejsca na listach przebojów w ponad 15 krajach, w tym we Włoszech, Niemczech, Hiszpanii czy też Austrii. Nawet w Brazylii był na liście przebojów. No i jak to zwykle bywa, z powtórzeniem sukcesu był potężny problem. Czwartkowa cała muzyka w radiu Złote Przeboje. Teraz artystka, która z powtarzaniem swoich sukcesów muzycznych nie ma absolutnie żadnych problemów. Gorzej z sukcesami filmowymi, no bo przecież też zagrała w kilku filmach. Madonna, Like a Virgin teraz.

0: Wielkie podzielenie i Janina w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Ricky Martin i Phil Collins. Przy okazji tego ostatniego znalazłem niezwykłą informację, ale o tym za chwilę.
1: Złote Przeboje.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Zobacz, Stasiu, sokół.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam! A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższy cena z 30 dni 45,99, a czekolada Mozer Rot różne rodzaje 125 gramów tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Vitaminer Senior D3 to witaminy i
13: jesienno-zimowym.
14: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: Ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400

0: 39 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan. Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
2: Od 13 do 16 stopni pokażą jutro termometry, w nocy miejscami nawet około 4. I może przelotnie padać, tak jak i dziś wieczorem. Miejscami w nocy pojawi się mgła ograniczająca widzialność nawet do 300 metrów. A już teraz utrudnienia do 300 metrów. A już teraz utrudnienia na autostradach w związku z remontami. Na A1 między Warlubiem a Kopytkowym, prace również między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi oraz na A4 na Dolnym Śląsku między Budziszowem a Kątami Wrocławskimi.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

Ricky Martin w Radiu Złote Przeboje, muzycznie pięknie. Ricky Martin, jak być może fani piłki nożnej pamiętają, ma na swoim koncie oficjalny hymn Mistrzostw Świata w piłce z 1998 roku we Francji. Piosenka zatytułowana La Copa de la Vida. No i przy okazji tych mistrzostw Ricky Martin był przepytywany przez dziennikarzy sportowych i okazało się, że też jest kibicem, choć przez to, że bardzo się denerwuje zwykle, gdy gra jego ulubiona drużyna, woli oglądać mecze w samotności. Skoro już o piłce nożnej mówimy, no to teraz Phil Collins, który też w jednym z wywiadów na pytanie dziennikarza, co innego mógłby robić, odparł, że mógłby zawodowo grać w piłkę, dokładnie na pozycji bramkarza. No, może tak, może nie. Na szczęście zarówno dla piłki nożnej, jak i dla muzyki kariera Phila Collinsa potoczyła się tak, a nie inaczej.

0: Fantastyczna Tina Turner w radiu. Złote przeboje, wcześniej Phil Collins. Przypomnę, w jednym z wywiadów kiedyś przyznał, że gdyby nie muzyka, to bardzo chętnie mógłby grać w piłkę. Marzyła mu się podobno kariera bramkarza. No, jakoś trudno mi sobie to wyobrazić. Tak czy owak, temat niezwykłych zajęć artystów, którzy poświęcili się muzyce, no to temat rzeka. No bo tak, kiedyś pamiętam, rozmawialiśmy z Grzegorzem Markowskim, który przyznał, że ma na swoim koncie epizod budowlany. Andrzej Grzywy pracował jako barman, ale chyba najciekawszą karierę zawodową niezwiązaną z muzyką może się pochwalić Krzysztof Cugowski, który opowiedział mi kiedyś, że pojechał do pracy przy zbiorze tulipanów.
1: Tak, byłem na tych tulipanach, tylko problem polegał na tym, że ja po pierwszym dniu siedzenia przy taśmie, gdzie no każdy, kto ewentualnie był tam, to wie, o czym mówię, a powiedziałem, że nie, ja się nie nadaję. No i ten właściciel tego całego bałaganu mówi, przerzucił mnie na zewnątrz do pracy w polu przy tych. No, także doświadczenie miałem. Ale powiem jedno, że po 2 miesiącach schudłem 12 kilo. Także ja chętnie bym teraz, gdyby mnie ktoś zmusił do takich 2 miesięcy takiej pracy, jak tego, to bym też chętnie wtedy minus 12 kilo przyjął, a najlepiej minus 20.
0: Kawał historii. No a ja przypominam, czekają na was bilety na koncert zespołu, który też jest kawałem historii, Kombi w Łodzi 11 października. Zresztą z panami z Kombi na pewno dzisiaj słówko zamienimy, a w sprawie biletów niezmiennie zapraszam na nasze strony internetowe, na złoteprzeboje.pl.

0: autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
8: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej. A markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w Parku Handlowym Eden w Zgorzelcu. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.

0: bo w Leroy super akcja na panele trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To już za chwilę bardzo dobre wiadomości koncertowe. Będę miał dla Was bilety na kombi do Łodzi na 11 października. Ale to za kilkanaście minut. Teraz czas na wiadomości sportowe.
2: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Sport w 30 sekund.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak awansowali do drugich rund rozgrywanych w Chinach turniejów. Hubi w Chengdu wygrał z Aleksandrem Szewczenką, a Majchrzak w Hangzhou pokonał Mattie Bellucciego.
5: Zagrałem dzisiaj bardzo dobre spotkanie. Od początku dobrze serwowałem.
4: Majchrzak o trzecią rundę zagra z Chińczykiem Bu, a Hurkacz z Michaelem Damem. Piłkarze reprezentacji Polski skończyli już ostatni trening przed swoim pierwszym jesiennym meczem na Narodowym, gdzie jutro zagrają z Bośnią, mówi Przemysław Frankowski.
6: Bośnia to też jest drużyna charakterna.
4: Mecz jutro o 20:45.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
7: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
1: Pogoda. Jutro w dzień sporo chmur, na szczęście z większymi przejaśnieniami. Przelotny deszcz najmocniej popada na północy i północnym wschodzie. Na termometrach jutro od 13 do 17 stopni. I tak będzie jutro w nocy sporo chmur, na szczęście z większymi przejaśnieniami. Na północy lokalnie rozpogodzenia. Przelotny deszcz, a wysoko w górach również śnieg. Temperatura od 6 do 10 stopni, cieplej nad samym morzem, tu około 12.
7: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: No to już wiemy, co szykuje na jutro pogoda. Teraz urządzimy sobie niezwykłą muzyczną podróż do mroźnego stycznia roku 1979. Wtedy to na listach przebojów zadebiutował, i to z wielkim hukiem, utwór, który za moment. Piosenka, która jest prawdziwą instytucją, bo pojawiła się w niezliczonej ilości filmów, a dwa lata temu nawet pojawiła się jako motyw muzyczny w kampanii pewnego prezydenta. Village People.

0: If I could turn back time w Radiu Złote Przeboje, fantastyczna Cher. Kiedyś pamiętam, pytana, czy myśli o muzycznej emeryturze, przyznała, że gdyby nie kochała tego, co robi, to może tak, ale póki co uwielbia muzykę i będzie ją robić, dopóki starczy sił. Teraz Natalia Kukulska w Radiu Złote Przeboje. Pamiętam, jak kiedyś rozmawialiśmy o czasach bardzo dawnych, no i Natalia Kukulska opowiedziała mi niezwykłą historię, jak to będąc w pewnym kraju, wypatrzyła gdzieś w sklepie muzycznym album Thriller Michaela Jacksona. No, historia bardzo ciekawa, bo zacznijmy od tego, że kraju już nie ma. Gdzie to było?
1: W Czechosłowacji. Pamiętam jakiś taki deptak i był taki sklep z płytami. Babciu, proszę cię, daj mi pieniążki, chciałam sobie kupić.
0: No tak, czyli płyta artysty nieobecnego kupiona w kraju, który nie istnieje. No, widać, że to nie było jakoś tak ostatnio.

0: Pięknie, Everyday with the Words w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem, że z głównymi bohaterami tego tygodnia, czyli z zespołem Kombi, na pewno sobie odrobinę poplotkujemy, to przy okazji koncertu Królowie Życia. Koncert, przypominam, 11 października w Łodzi. Z Grzegorzem Skawińskim, który na scenie jest odkąd pamiętamy, kiedyś rozmawialiśmy na temat fanów. No bo przez wszystkie te lata uzbierało się zapewne mnóstwo niezwykłych opowieści. Czy Grzegorz Skawiński ma jakieś ciekawe historie związane z fanami?
1: Mam i to nie jedną, nie? Raz usłyszałem na swój temat, patrz, to ten hołdys z Manamu. I to jest, nic nie kłamie, mówię tak jak było. I raz jeszcze pomylono mnie z kim innym, gdzieś tam w markecie i podchodzi do mnie pani taka tam... Proszę pana, czy pan jest znanym piosenkarzem? No więc już nie wiem, co odpowiedzieć w ogóle. Jak odpowiem, że tak, to wyjdę po prostu na megalomana albo kogoś w tym stylu, na bufona jakiegoś, nie? Więc to może pan zaczeka chwileczkę, ja zawołam męża, bo się z mężem o coś założyłam. No i wraca z tym mężem i mówi, widzisz, mówiłam ci, że to Leroy, nie?
0: No z tyłu to może nawet odrobinę podobni. Nick Kershaw teraz w Radiu Złote Przyboje.

0: Ktoś kiedyś powiedział, że 99% piosenek, jakie w ogóle do tej pory powstały, to są piosenki o miłości. No i to mogłoby się zgadzać. Lutrysza Magnili przed momentem w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Michael Jackson, pojawi się też fantastyczna Beata Kozidrak i zespół Baim.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Zobacz, Stasiu, soku.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawę.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
14: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
13: No, to no wiadomo, ci panowie z Media Expert.
15: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
17: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
18: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
19: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
20: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
19: TravistoFast i Travisto.
20: Aflofarm.
21: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji.
0: Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.

Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje to utwór z najsłynniejszej płyty świata, czyli albumu Thriller. Płyty, która sprzedała się na całym świecie w zawrotnej liczbie ponad 100 milionów egzemplarzy. No czyli nie ma co ukrywać, że jest to rekord, którego nikt już nigdy nie pobije. Zresztą sam Michael Jackson, co ciekawe, miał obsesję pobicia swojego własnego rekordu. Nawet jeżeli wierzyć w opowieści, rozklejał sobie po domu żółte karteczki ze zdaniami, które miały go zmotywować. Ale nawet jemu nie udało się pobić własnego rekordu. Zresztą jego przyjaciel i producent Quincy Jones przestrzegał go, żeby przestał bić rekordy, no bo następny, jaki pobije, może być jego własnym. No nie udało się. Teraz artystka, która ścigać się z nikim nie musi, ona jest po prostu osobną kategorią. Beata Kozidrak i Bajm. Płynie w nas gorąca krew, a za chwilę obiecane bilety na koncert zespołu Kombi.

0: To Sasha i Sean Paul w Radiu Złote Przeboje, no a teraz Waldemar Tkaczyk i Grzegorz Skawiński. Na ich koncert was gorąco zapraszam. Koncert 11 października w Łodzi, no i na tym koncercie pewnie słuchaczy Radia Złote Przeboje nie zabraknie, no bo w końcu od początku tygodnia rozdajemy bilety. Zadanie było bardzo proste, 5 słów na temat tego, z czym kojarzą wam się królowie życia. Jest ze mną królowa wieczoru, czyli Aneta. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry.
0: Słuchaj, ponieważ Waldemar Tkaczyk i Grzegorz Skawiński są na scenie od 50 lat, to zakładam, że od początku ich nie słuchasz.
1: No nie, ale twórczość znam i śledzę i może nie od początku, ale na pewno nadrobiłam zaległości.
0: A ile ta miłość do zespołu Kombi trwa, tak mniej więcej?
1: Myślę, że to jest na pewno od dziecinnych lat, czyli mniej więcej od 20 już.
0: Od 20 już. Słuchaj, 5 słów wystarczyło, żeby opisać, z czym kojarzą się królowie życia. Tak nazywa się trasa koncertowa. Napisałaś tak: spełnienie, spokój, marzenie, odwaga i wytrwałość. To są twoje słowa. Jest 5?
1: Tak. No to, tak, jest 5.
0: To słuchaj, no to bawimy się razem na koncercie w takim razie. Trzymaj się cieplutko.
1: Bardzo mi miło, bardzo się cieszę. Nie mogę się doczekać i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. No, ale ciekawych waszych pomysłów na naszych stronach internetowych jest zdecydowanie więcej. Z czym kojarzą się królowie życia, napisała do mnie Paulina. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Kolejna dzisiaj wielka fanka zespołu Kombi. Czy ty pamiętasz, jak długo słuchasz zespołu Kombi?
2: No, dosyć długo.
0: Ale nie 50 lat, bo 50
2: no
0: obchodzą
2: posłowie. No nie, 50 lat to ja nawet nie mam tyle.
0: Okej. Okay. Pamiętasz, co napisałaś, czy przeczytać?
2: Poproszę przypomnieć.
0: Proszę bardzo. Z rokową energią mojego życia napisałaś na pytanie, z czym kojarzą się królowie życia. Słuchaj, liczyłem pracowicie słowa, no i wygląda na to, że jest 5 słów. To słuchaj, skoro mamy piąteczkę, to przybij piątkę i idziesz na koncert zespołu Kombi.
2: Jezu, dziękuję bardzo.
0: Ależ proszę bardzo, polecam się na przyszłość.
2: Ale jestem miło zaskoczona, no dziękuję bardzo.
0: Dużo dobrego życzę, a kolejne bilety oczywiście już jutro w Radiu Złote Przeboje.

0: używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Lubinie.
13: Kategoria trawienie.
14: Po jednej nutce.
13: Ciężko na żołądku.
14: A teraz?
13: Uczucie pełności.
14: Dobrze, i ostatni.
13: Gazy.
14: Świetnie, a co można na to zaradzić?
13: Najlepiej zastosować Travisto.
15: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
16: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
17: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Mamy niskie ceny.
20: Do Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
21: Desnoran?
20: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
21: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
22: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
21: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
23: Po Desnoranie znika chrapanie.
24: Aflofarm.
25: Dzisiaj w strefie gości programu Cała Muzyka, kobieta legenda, która na muzycznej scenie osiągnęła właściwie wszystko. Energii mógłby jej pozazdrościć zapewne nie jeden nastolatek. Kobieta, która jest prawdziwym wulkanem. Jak zachować dobrą formę w jej wieku? Na pewno jednym ze sposobów jest

0: Trudno sobie wyobrazić historię polskiej muzyki bez Wandy Kwietniewskiej, ale jeszcze trudniej wyobrazić sobie jakikolwiek wywiad z Wandą Kwietniewską bez pytania o miejsce urodzenia. No właśnie, Przywidz. Tam przyszła na świat Wanda Kwietniewska i pewnie nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że miało być zupełnie inaczej.
1: W Przywidzu mieszkali moi dziadkowie i mama jakoś zdecydowała się na ten poród, który miał być trudny ze mną. Poród był przedwczesny i urodziłam się w szkole podstawowej. Tę szkołę, kierownikiem tej szkoły był mój dziadek. No i to, jak to wtedy bywało, drzewiej. Oni w tej szkole z babcią mieszkali i prowadzili tę szkołę. I gdzieś tam polecieli po jakąś akuszerkę miejscową przywidzką i ten poród się odbył w Przywidzu. Więc mam całe życie wpisane Przywidz.
0: I tak to było. Pewnie historia muzyczna potoczyłaby się zupełnie inaczej, gdyby Wanda Kwietniewska na swojej drodze nie spotkała Grzegorza Stróżniaka. Początki w Lombardzie po latach wspomina bardzo ciepło, mimo że kariera w tym zespole zakończyła się właściwie po nagraniu jednej płyty.
1: W Lombardzie wszystko zdarzało się po raz pierwszy. Pierwszy wylansowany hit na anteń, jakaś popularność, pierwsze koncerty duże, pierwsze rokowiska, jakieś festiwale. Wszystko w Lombardzie było po raz pierwszy, bo ja jednak tam pracowałam niezbyt długo, bo to trwało rok, może troszkę dłużej. Pierwsza złota moja płyta to też płyta nagrana właśnie z Lombardem, Śmierć w dyskotece, więc trudno byłoby wspominać to źle. Natomiast moment, oczywiście, że kiedy nadszedł ten moment przebudowy Lombardu i ja przestałam w tym Lombardzie funkcjonować, to był przykry zarówno dla Małgośki, dla Grześka, dla menadżera, dla mnie, ale to trwało krótko. Ja się bardzo szybko pozbierałam po tym wszystkim, a ponieważ nie jestem człowiekiem pamiętliwym i właściwie nawet rozumiałam przesłanki tego menadżera, dlaczego on mnie stamtąd pogonił. I ja przede wszystkim bardzo chciałam robić swoje kompozycje właśnie w Lombardzie. Ja nie pisałam wtedy tekstów, pisałam muzykę. Małgosia pisała teksty i tam jakby było miejsce na to, żeby te jej teksty tam się znajdowały. A było bardzo ciasno, jeśli chodzi o pisanie muzyki, bo pisali muzycy, wszyscy Lombardowi, i Grzegorz Stróżniak i Piotrek Zander, pisali też ludzie z zewnątrz. I tak ciągle byłam odsuwana a bardzo dążyłam do tego, żeby przeforsować tam chociaż jakiś jeden swój numer, co komplikowało pracę menadżerowi, który rządził w tym zespole i rządził bardzo dobrze jak na tamte czasy. Poza tym, jak dzisiaj się spojrzy z perspektywy czasu, to się okazuje, że jednak na wielką indywidualność wyrosła Małgorzata Ostrowska przez te wszystkie lata, że wielką indywidualnością okazał się Grzegorz Stróżniak i ja gdzieś sobie też tym wszystkim poradziłam, więc tam chyba z założenia nie było miejsca dla trójki takich ludzi. Małgorzata z Grzesiem pracowali jeszcze całe lata, no ale to jednak było dwoje wokalistów, a tutaj był i tak fajnie, że nam się udało nagrać tę jedną płytę, fajnie, że pozostaliśmy w takich dobrych stosunkach, że mamy wspólne wspomnienia.
0: A jest co wspominać, bo przecież artystów, którzy karierę zaczynali na przełomie lat 70. i 80. łączy przede wszystkim pasja do tego, co robili. Ale i walka. Walka choćby z cenzurą i otaczającą nas szarą rzeczywistością PRL-u.
1: Jest kilka takich piosenek, które jak dzisiaj się na to popatrzy i jak ta cenzura funkcjonowała wtedy, właściwie powinny być zablokowane. Bo to na przykład Fabryka Marzeń była strasznie szyderczym numerem, czy piosenka Mamy Czas, gorzka, piosenka

0: mówiąca o właśnie jak smutno jest żyć w komunie i tak dalej. Tyle tylko, że zawsze te teksty moje były tak zawoalowane, że głąby siedzące w tej cenzurze jakby nie znajdowały tam, gdzie powinni się czegoś dopatrzyć, to myśmy kładli te, bo te teksty wszystkie były cenzurowane. Ja byłam w szoku, że to wszystko przechodzi i że nie ma problemu. Natomiast mamy w repertuarze taką piosenkę Kochaj mnie, kochaj. Ona ma taki oficjalny tytuł Kochaj mnie, miły. Kochaj mnie, kochaj. To chyba Złote Przeboje też grywają tę piosenkę czasem. I tam jest fragment tekstu Czynne całą dobę biuro z telefonem. Rzadko kiedy, które długo śpi. Chodzi generalnie w tym tekście o to, już wtedy w 86 roku było śpiewanie o tym, że para ludzi jest tak zagoniona życiem, że ciągle dzwoni telefon, tyle spraw. No po prostu naprawdę jeden z lżejszych tekstów, jakie zaśpiewałam, ale cenzor się dopatrzył. Czynne całą dobę biuro z telefonem. Wtedy tylko jedno biuro było czynne całą dobę z telefonem, bo wszystkie inne były zamknięte. I ta piosenka została zahamowana. My nie mogliśmy tego zupełnie zrozumieć. Gdzieś to tam potem zostało wytłumaczone, ona w końcu została puszczona na anten. Cały serial Siedem Życzeń został zablokowany przez cenzurę. Bo reinkarnacja, a to nie wiadomo skąd, a ten kot to tak spełnia wszystkie życzenia. Przecież ten serial, zanim go wyemitowano po produkcji, 2 lata przeleżał na półce, bo cenzura go blokowała. Ja nie znam szczegółów, ale takie miałam informacje, bo się interesowałam oczywiście, kiedy ten serial wejdzie na antenę i dostawałam informację, że cenzura nie puszcza serialu Siedem Życzeń.
1: Leżał na półce niczym dobre wino. Kariera Wandy Kwietniewskiej trwa kilka dekad, dlatego na pewno jeszcze dzisiaj pewnego razu w muzyce pojawi się mnóstwo niezwykłych anegdot. Dzisiaj w głównej roli najbardziej rock'n'rollowa kobieta w Polsce, czyli Wanda Kwietniewska.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce najbardziej rock'n'rollowa kobieta w Polsce, czyli Wanda Kwietniewska. Nasza historia zakończyła się w momencie, kiedy okazało się, że dwie charyzmatyczne wokalistki w jednym zespole to odrobina za dużo. Wanda Kwietniewska opuszcza zespół Lombard i rozpoczyna karierę solową. Oczywiście przez lata narosło mnóstwo niedomówień i plotek a propos rzekomego konfliktu między Małgorzatą Ostrowską i Wandą Kwietniewską. Same panie dementowały to wielokrotnie.
2: Z Małgosią Ostrowską jesteśmy w przyjaźni. Od kilku lat udaje nam się spędzać, raz nam się udało nawet 10 dni na Mazurach. Teraz Małgosia przyjeżdża już do mnie na Mazury, a wcześniej przyjeżdżała też do mnie, ale nie jeszcze takie moje miejsce docelowe. Doskonale tam się czuję i my się bardzo dobrze czujemy. Mało rozmawiamy o pracy, znaczy rozmawiamy, bo ona opowiada, nad czym tam pracuje, z czym się użera, co jej nie idzie. Nasze problemy są bardzo podobne, bo jesteśmy artystkami z tej samej bajki, jakby z tych samych czasów i w związku z tym też branża nas postrzega dosyć podobnie, choć wiadomo, że się różnimy. I teraz od kilku lat, bo jednak zrobiłyśmy sobie jakieś tam zdjęcia wspólne na Mazurach i jakby troszkę tych pytań o konflikt nam ubyło. Bo dałyśmy taki odpór, właściwie to zrobiłyśmy to nawet dosyć celowo, bo obydwie byłyśmy znudzone już tymi pytaniami o konflikt, który... Nawet tak naprawdę to nie istniał. Po prostu wiele lat temu, kiedy ja zostałam odsunięta od pracy w Lombardzie przez menadżera, do którego też nie mam pretensji, a wręcz mu jestem wdzięczna, że tak wtedy się zachował. I myślę, że dla publiczności też było super, bo były dwie fajne kapele zamiast jednej, bo był Lombard i była Wanda i banda. To w ogóle dla nas to wszystko przestało istnieć już lata świetlne temu. No ale wiadomo, media są dzisiaj takie, że szukają informacji takich, gdzie leje się krew, bo jak krew się leje, no to oczywiście ten nasz konflikt wyimaginowany w zasadzie jest niczym w porównaniu z tym, że dzisiaj to jest prawdziwa krew i ona się leje. To jest straszne w ogóle, co się dzieje. To przynajmniej nas już tak bardzo się nie postrzega jako te osoby skonfliktowane, a lubimy się bardzo, bardzo lubimy spędzać razem czas i kiedy nie rozmawiamy o pracy, nam jest po prostu niesłychanie wesoło, bo Małgosia ma ogromne poczucie humoru. Tak jak my potrafimy drzeć z siebie łacha, to po prostu, a że zawsze są wśród nas jeszcze nasi przyjaciele, no to jest zabawa, idzie na całego.
1: A jak na to po latach patrzy z kolei Małgorzata Ostrowska?
3: Tak, rzeczywiście było nieporozumienie obustronne, które, myślę, że nawet nie obustronne, ponieważ była sytuacja, kiedy zespół Lombard doszedł do wniosku, że nie chce pracować z Małgorzatą Ostrowską, bo Małgorzata Ostrowska nie umie śpiewać i że będzie grał tylko z Wandą Kwietniewską. Ja się nawet chciałam usunąć z tego zespołu, ale tutaj stanął jakby okoniem i murem za mną Piotr Niewiarowski, który stwierdził, że albo będzie zespół Lombard z Ostrowską i on wtedy z tym zespołem pracuje, albo nie pracuje z tym zespołem.
1: I tak oto powoli dochodzimy do momentu, kiedy najbardziej rock'n'rollowa kobieta w Polsce zakłada własny zespół.
4: Odmierza czas, nowa płyta, już kolejny przebój nocy wciska się w mózg.
2: Zespół Wanda i Banda jest zespołem założonym przeze mnie w 1983 roku. Jakby przez to w tych latach 80. był to jeden z popularniejszych zespołów w Polsce. Kilka lat działaliśmy, funkcjonowaliśmy. Potem ja ten zespół rozwiązałam. Przyszedł jakby taki schyłek muzyki rock'n'rollowej na przełomie lat 80., 90., znaczy koniec 80. I też byłam zajęta jakimiś innymi rzeczami. Chciałam sobie trochę popodróżować po świecie, zaczęłam jeździć do pracy, zaczęłam śpiewać właśnie gdzieś tam w Skandynawii, pływać na promach, byłam w Japonii. To oczywiście gdybym tę działalność prowadziła tutaj non-stop, tak, tego rodzaju wyjazdy nie byłyby możliwe, ale też rynek zrobił się tu dosyć taki mało ciekawy. Natomiast w latach 90. jakby ten rynek się zaczął tutaj już troszkę krystalizować na nowych zasadach, bo przecież tam się ustrój zmienił w kraju i tak dalej. Więc to był taki czas właśnie, żeby reaktywować zespół. I te przerwy bywały. Przez te 30 lat gdzieś te przerwy bywały, bo kończyła się jedna, jakby zamykała się karta, potem otwierała się następna. Bo się tam pograłam przez kilka lat, jeszcze to nie było to, czy powiedzmy moi muzycy z danego składu. Aczkolwiek nie było tego aż tak dużo. Ja bardzo się przywiązuję do ludzi, bo jestem człowiekiem szalenie emocjonalnym i zespół zawsze traktuję jak drugi dom. Dla mnie to było bez znaczenia. Jakby moja solowa kariera była i tak oparta o jednego z moich muzyków z pierwszego składu, o fantastycznego gitarzystę Marka Raduli. I powiem szczerze, że równie dobrze gdzieś tam na początku lat 90., kiedy nagrałam taki materiał Własna Kalifornia i on był jedyny materiał, który był sygnowany moim nazwiskiem, a nie nazwą zespołu, ale na dobrą sprawę mogliśmy podpisać to jako Wanda i Banda, bo ten zespół to jestem ja i zawsze jacyś muzycy, którzy ze mną grają, a Marek Raduli był absolutnie człowiekiem bardzo ważnym w tym zespole. Więc tu jakby zresztą uważam, że postąpiłam wówczas nierozsądnie, bo mogłam, ja i tak zagrałabym to, co zagrałam. I zmiana tej nazwy nic mi zupełnie nie dała. Tym bardziej, że nigdy mi nie zależało na lansowaniu własnego nazwiska. Ta nazwa Wanda i Banda, która jest chwytliwa i która pozwoliła mi polubić moje imię, bo ja nigdy swojego imienia nie lubiłam. A czasem dostaję pytania od ludzi, szczególnie młodszych. No dobrze, Wanda i Banda, ale jak masz na imię? Ja mówię, że Wanda. Tak, to nie jest twój pseudonim. Także różnie to jest postrzegane.
1: Postrzegane, dodajmy, już przez trzecie pokolenie fanów. Najbardziej rock'n'rollowa kobieta w Polsce, Wanda Kwietniewska, jest dzisiaj bohaterką Pewnego Razu w Muzyce.
0: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Z okazji trwającego obecnie na całym świecie Oktoberfestu. Jutro zaprosimy was do porannego jodłowania.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
13: Neomag Cardio! To najlepszy wybór dla serca.
14: Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
15: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
19: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
20: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
19: TravistoFast i Travisto.
21: Aflofarm.
22: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce najbardziej rock'n'rollowa kobieta w Polsce, czyli Wanda Kwietniewska. Kilka dekad na scenie. Wanda Kwietniewska karierę zaczynała w czasach, kiedy, w co młode pokolenie uwierzyć nie może, nie było internetu.

0: Ale jak się okazuje, Wanda Kwietniewska internetu używa jak najbardziej.
1: Ja najczęściej z internetu korzystam, kiedy potrzebuję się komunikować w sprawach muzycznych, czyli przesyłamy sobie dźwięki, przesyłamy sobie informacje, które są nam potrzebne i wykorzystuję go głównie do pracy. Lub dla przyjemności, czyli trochę czytam informacji, aczkolwiek wolę programy informacyjne, telewizyjne, niż internetowe informacje, bo strasznie trzeba to przesiewać, dlatego że jest bardzo dużo takiego błota i sieczki niepotrzebnej. Korzystam też, jak czegoś szukam, to jest dla mnie bardzo ważne. I dużo słucham sobie muzyki, YouTube jest dla mnie fajną rzeczą, bo mogę wszystko zobaczyć, co tam, u kogo słychać, co nowego się dzieje i tak dalej. Jakoś nie mam ciśnienia, żeby wszystkie ominęły mnie szaleństwa naszej klasy i różnych takich rzeczy, bo tu z kolei mówię, no dobra, ale co, ja się skontaktuję z ludźmi na naszej klasie, których nie widziałam tam 15 lat, a ja mam problem ze spotkaniem się z najbliższymi przyjaciółmi i już widzę, że nie widziałam ich pół roku. No to po co? No, o co chodzi? Więc zupełnie nie. Natomiast fajnie i uważam, że cieszę się, że ten Facebook zespołowy jest i ludzie tam sobie piszą i czasami właśnie komunikuję się w ten sposób przez fanów, bo jak jest coś ważnego i ktoś mnie o coś

0: bo w czasach, kiedy powiedzmy ja zaczynałam śpiewać, to programy typu Talent Show były dwa. Jeden to był Festiwal Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze, gdzie repertuar był z góry narzucany przez naszego sąsiada umiłowanego, i drugi był w Koszalinie Piosenki Żołnierskiej. I też wszystkie piosenki musiały mieć określoną tematykę i tak dalej. I na dobrą sprawę w ogóle nie było miejsc, gdzie jacyś ludzie typu amatorzy mogliby wystąpić. No może tam trochę upraszczam, bo jeszcze pewnie trochę jakiejś poezji śpiewanej gdzieś tam było. I to było bardzo złe. A nawet jeśli występowali, to śpiewali tak badziewiasty repertuar, że z czym się mogli wykazać? Dzisiaj ludzie w talent show mogą sobie zaśpiewać jakikolwiek cover, wybierać z repertuaru z całego świata, dopasowywać do siebie i tak dalej. Więc to stwarza ogromne możliwości dla młodych ludzi. I sama czasem oglądam niektóre z tych programów i widzę tam bardzo wielu, bardzo dobrze śpiewających ludzi. Aż nawet jestem zaskoczona, skąd ich tylu jest, bo to właśnie teraz ich się widzi. Kiedyś pewnie wcale nie było ich mniej, tylko nie było gdzie ich zobaczyć. Natomiast zupełnie, że tak powiem, nie wierzę w to, że ktoś, kto na końcu wygrywa taki program, to jest wybór publiczności, SMS-ów i tak dalej. To absolutnie nie sądzę, żeby tak było. I troszkę idzie jakaś taka straszliwa produkcja, bo ludzie, którzy docierają do jakiegoś tam etapu, prawda, nie zawsze to jest zwycięzca, tylko jest to tam jakaś 1/4, czyli znajduje się powiedzmy wśród 8 tam, którzy już dotarli na górę, na samą górę, i nagle ci młodzi ludzie, ja widzę, bo jeżdżę po Polsce i widzę na plakacie, jeśli ja ich nie znam, to ktoś mi mówi, kto to jest? No bo to jest ktoś, kto dotarł do 1/8 tam finału któregoś z tych programów. O mordy, no to my chyba gramy jako support, no bo co my tam te 30 lat, to wszystko nic. On tu był w 1/8, więc to jest jakiś, że tak powiem, gnój w tym wszystkim, dosyć potężny. I wiem też, że firmy fonograficzne, które też za chwilę pewnie poupadają, bo jakby internet to wszystko przejmie i to te nośniki, znaczy producenci zawsze będą, natomiast nie będzie płyt jako takich. Szuka się teraz ludzi, którzy są jakby z góry przewidziani na jeden rok. Na jeden rok.
1: Dzisiaj Wanda Kwietniewska w roli głównej w Pewnego razu w muzyce. Wanda Kwietniewska, czyli najbardziej rock'n'rollowa kobieta w Polsce. A propos, jakiś czas temu fani Wandy Kwietniewskiej mocno zostali zaskoczeni, gdy usłyszeli przeróbkę jednego z największych przebojów Wandy Kwietniewskiej, sygnowaną przez DJ-a Adamusa. Jak to było?
0: Umówiliśmy się na spotkanie. On przyjechał z jakąś koleżanką. Usiedliśmy sobie na kawkę. No i właśnie mi powiedział, że on chciałby, zresztą zachował się bardzo elegancko i bardzo kulturalnie, że on chciałby się przymierzyć, że on właściwie to ten utwór już sobie tak tam miksuje po klubach, że on to już gra i on widzi po ludziach, że to w ogóle świetnie idzie. No ale ponieważ chciałby to wypuścić na anteny radiowe, to jakby tutaj była mu potrzebna moja zgoda, nawet nie tyle formalnie, ile jakoś mentalnie było mu to potrzebne. Natomiast ja powiedziałam na tym spotkaniu, dobrze, to się przymierz do tego. W takim razie. I on wtedy był, bo to krótko trwało. I on mówi, no ale jak to tak się zgadzasz od razu? Ja mówię, ale to no przecież po to przyjechałeś, po to się spotkaliśmy. No tak, ale tak od razu się zgadzasz, tak szybko? Ja mówię, ty, tam tu siedzisz się zgadzać jakoś powoli, czy o co ci chodzi w ogóle? No więc żeśmy się obśmiali. Ja mówię, ale wiesz, bo inni artyści to mówią, że ja, jak wezmę taki utwór, to ja im ten utwór popsuję. Ja mówię, stary, oczywiście, że popsujesz. Oczywiście, że popsujesz inny utwór, tylko że to jest utwór przewidziany dla innej grupy publiczności, dla których ten utwór właśnie stanie się dopiero przepiękny. To, że ja tego nie rozumiem i że ja będę go całe życie grała na swoich gitarach, to jest moja broszka. Ale to, że ty masz publiczność, która kochałaby tę piosenkę, ale w wersji zaproponowanej przez ciebie, no to przecież tylko idioci się nie zgadzają na takie pociągnięcia. Moja publiczność przy mojej wersji zawsze będzie istniała. Jeżeli ja mam szansę zdobyć sobie nowe kręgi ludzi, no to rewelacja, tylko mówię, pokaż mi, jak to zrobiłeś, bo ja chcę zobaczyć, jak to wygląda muzycznie, i albo byś robił dalej, albo ja to zaakceptuję. Po 2 tygodniach, żeśmy się spotkali, pamiętam, on też, bo to często nas potem udzieliliśmy wielu wywiadów wspólnie. I mówię, że to było najdłuższe, tam około, wersja taka radiowa miała tam ze 3,5 minuty, najdłuższe 3,5 minuty w jego życiu, siedzieliśmy w samochodzie,

0: i słuchaliśmy z płytki. Skończyło się to nagranie. I ja mówię, no, to nie wiedziałam, że normalnie umiem klubową, no.
1: Wanda Kwietniewska, czyli najbardziej rock'n'rollowa kobieta w Polsce. Dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Wygląda to imponująco. Kilka dekad na scenie. Muzycznie osiągnęła wszystko. Najbardziej rock'n'rollowa kobieta w Polsce. Jak zachować młodzieńczą werwę, mając tyle lat? Jednym ze sposobów na pewno jest sport. Ale nie tylko. Wanda Kwietniewska dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Wanda Kwietniewska, jakiej nie znaliśmy.

ci puls. Ja kocham sport. I uprawiam różne dyscypliny sportu, ale są to jednak dyscypliny sezonowe. Znaczy jeżdżę na nartach śniegowych, bardzo wiele lat jeździłam na nartach wodnych, teraz już nie ryzykuję, bo to dosyć taki wyczynowy sport był. Bardzo lubię

0: nie, proszę Państwa, to nie jest tak, że ja codziennie ćwiczę na siłowni, dlatego wyglądam, jak wyglądam. Ja, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak można schudnąć? Schudnąć można tylko w jeden sposób. Nie jeść.
1: Wanda Kwietniewska na miano najbardziej rock'n'rollowej kobiety w Polsce zasłużyła nie tylko kilkoma dekadami kariery, no bo przecież artystów, którzy są na scenie kilkadziesiąt lat, jest mnóstwo. Ale Wanda Kwietniewska jest niezmordowana, jeżeli chodzi o odpoczywanie po koncertach.
0: Normalnie, balanga, wiśniówka, rozmowy, rock and roll. No pod warunkiem, że nie mam koncertu następnego dnia, prawda? Bo jeżeli gramy w weekend, piątek, sobotę, niedzielę, no to możemy sobie pozwolić na takie wybryki. Natomiast jeżeli mam kilka koncertów pod rząd, to nie mogę sobie pozwolić na to, żeby zarwać noc. Przede wszystkim gardło jest bardzo obciążone, a każde spotkanie towarzyskie dopiero obciąża gardło, bo przecież wszyscy się drą, każdy chce być najważniejszy w eterze, wszyscy mają coś do powiedzenia, no i ta kupa śmiechu i to śmiech, ten śmiech też szarpie to gardło, więc trzeba wtedy iść położyć się spać. Ale zawsze przychodzi ten moment, że nie idziemy spać.
1: My również jeszcze nie idziemy spać, tym bardziej, że przed nami jeszcze mnóstwo niezwykłych historii, między innymi historia pewnego koncertu, i to koncertu bardzo niezwykłego. Ale najlepiej, jak tę historię opowie sama zainteresowana Wanda Kwietniewska.
0: Wydarzyło się to jeszcze na Jeziorze Tałty, bo to był koncert na moje urodziny. Nie były one ani okrągłe, ani wyjątkowe, tak się zdarzyło. I rzeczywiście mój partner wymyślił to razem z moimi muzykami. Moja córka wtedy nastoletnia, tam chyba 11 czy 12, nagle mówi: mamo, mamo, musimy koniecznie płynąć, bierz motorówkę, bierz tu dziewczynki, leśniczanki, tu płyniemy. Pogoda byle jaka. Mówię, co te dzieci tak zawzięły na tę motorówkę? Ja mówię, dobra. Okazało się, że dzieci miały za zadanie wywlec mnie na jezioro, żebym ja nie widziała, że przyjechał mój zespół, który to mój zespół zatrudnił wokalistę. Postawili graty. Na to było pole namiotowe w środku lasu, bez prądu. No, gdzieś tam przyciągnęli jakiś, oczywiście, agregat prądotwórczy, no bo z czegoś to trzeba było pędzić, scenę. Moi koledzy, mój przyjaciel światłowiec Jacek, który się światłami zajmuje koncertowymi, załatwił to i Stanley, załatwili światła. I jak ja z tymi dziećmi wróciłam, to z daleka usłyszałam takie gromkie śpiewanie, takie 100 lat, 100 lat. I myślę sobie, i słyszałam jakąś perkusję. Mówię, mają jakiś bęben, coś tam tłuką. No urodziny mam, a fajna niespodzianka i w ogóle. Ale im bliżej podpływałam, tym bardziej moje zdziwienie rosło, ponieważ słyszałam coraz dokładniej, że to jest pełne nagłośnienie. Znaczy, no nie jakieś tam wielkie kilowaty i tak dalej, ale to wszystko brzmiało, że są bębny, że jest gitara basowa, że jest gitara i jeszcze jest ktoś, kto potrafi tam śpiewać. No i się okazało właśnie, że taka to była niespodzianka. Ten wokalista śpiewał dla mnie, z moim zespołem, utwory, które ja uwielbiam, czyli jakieś rzeczy Nicola Becka, coś tam z Michaela Jacksona nawet. Chłopaki wiedzieli, że ja lubię oczywiście Dżemu, Iry, naszych polskich artystów, i zwariowałam. I rzeczywiście początkowo to było także tylko grupka tych moich przyjaciół, ale z sąsiedniego pola, no to się niosło po jeziorze. I w tej zatoce, to była Zatoka Poziomkowa lub Zatoka Skanal, na pewno żaglarze wiedzą, gdzie to jest, był taki ruch w dwie strony. Część żaglówek spadała stamtąd jak najszybciej, bo za głośno, a z drugą stronę walił tłum innych żaglówek, bo coś się dzieje. Oczywiście tam na koniec, ponieważ już zaczęła się publiczność domagać, żebym ja jednak też zaśpiewała, więc coś tam zaśpiewaliśmy, wspólnie zagraliśmy i to było fantastyczne wydarzenie. Jeszcze potem był pokaz ogni, bo jeszcze tacy ogniomistrze, wiesz, się przytelepali na tych żaglówkach. I na szczęście przyszedł jeden człowiek z tych żeglarzy i zapytał, czy on mógłby nakręcić to zdarzenie dla celów prywatnych.
1: I takie opowieści, nie tylko wakacyjne, nie tylko mazurskie, można by snuć bez końca, bo przecież Wanda Kwietniewska jest na muzycznej scenie od kilku dekad. I wciąż, co chyba najważniejsze, ma apetyt na życie i na dobrą zabawę. Wanda Kwietniewska, jakiej nie znaliśmy dzisiaj w pewnego razu w muzyce.
2: Zamknij oczy, rozpuść włosy.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Delikarto. W delikatesach centrum.
1: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
4: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
3: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
4: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
3: Nie bujasz?
4: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
5: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
6: Jeśli

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze.
9: Cieszę się, że również dziś jesteście z nami. Cieszę się, że tą wieczorną porą towarzyszy Wam Radio Złote Przeboje na 106,2.

0: pierwsza projekcja filmowa w miesiącu. To jest Kino Polskie, to jest Nowe Kino Polskie. Ostatnia projekcja miesiąca to jest z kolei jakiś Mistrz Kina, plus do tego te rzeczy z bieżącego repertuaru, niektóre też ze starszego, które naszym zdaniem są ciekawe, które przetrwały próbę czasu, które generalnie są filmami DKF-owskimi, to znaczy są takie obrazy, które powinny się zacząć w momencie, kiedy widzowie z sali kinowej wychodzą, bo one wtedy powinny rezonować w nas, w odbiorcach, coś tam uruchamiać, jakieś nasze myślenie, nasze spostrzeżenia. Filmy, z którymi się zgadzamy albo nie, ale nawet jeżeli się z nimi nie zgadzamy, to przynajmniej mamy świadomość tego, z czym i dlaczego zgodzić się nie chcemy. Jesteśmy inni dlatego, że my przede wszystkim wybieramy to, co chcemy obejrzeć, bo w dzisiejszym świecie jest natłok tego, co się nazywa kulturą audiowizualną, więc obrazków i dźwięków. Wystarczy już nawet nie trzeba chodzić do kina, wystarczy włączyć telewizor, podpiąć się do jakiegoś tam serwisu streamingowego, tych premier jest do licha i trochę. Natomiast jak się zaczyna to oglądać w miarę na bieżąco, to człowiek sobie dosyć szybko uświadamia, że w natłoku tych tytułów właściwie nieliczne są takimi, które rzeczywiście warto obejrzeć, które nie są tylko zapchaj dziurą czasową, gdzie włączamy telewizor i coś tam sobie brzęczy, a my w tym czasie robimy obiad czy kolację, kąpiel, możemy przeczytać gazetę, jeżeli ktoś jeszcze czyta gazety. Generalnie robimy wszystko, tylko nie oglądamy tego filmu. DKF-y mają to do siebie, że tutaj trzeba wyjść z domu, przejść przez miasto, dotrzeć na Bankową 28, nie spóźnić się, bo też jest istotna to sprawa dla nas. Więc jest to swoiste wydarzenie i te wydarzenia co tydzień próbujemy tworzyć dla naszych widzów, zresztą z ich udziałem, bo spora część z tych filmów, które pokazujemy, to są filmy, które pojawiają się dlatego, że nasi widzowie po prostu ich chcą.
1: W przyszłym tygodniu.
0: A kolejna projekcja 29 września. Zaczynamy pokazy tegorocznego Mistrza Kina w DKF Clubs i w tym sezonie będzie to Andrzej Żuławski. Zaczynamy od jego debiutu fabularnego, czyli trzeciej części Nocy. Film legenda, film, który masa ludzi zna ze słyszenia, a mało kto go oglądał. Film, który w swoim czasie zrobił bardzo dużo hałasu i który do dzisiaj jest aktualny, bo Żuławski, opowiadając historię, która dzieje się podczas okupacji, pokazuje świat w oku cyklonu, pokazuje tą apokalipsę, która przyszła, która wypełnia na życie jego bohaterów, nie bardzo wiedzących, jak sobie z tym wszystkim radzić, bo ludzie, których Żuławski pokazuje, to nie są bohaterowie, ci, którzy z jednym granatem szli na kompanię czołgów. To nie są ludzie, którzy wołają o miłości ojczyzny, to są ludzie, którzy po prostu chcą przeżyć, chcą ocalić najprostsze ludzkie uczucia. Życie, miłość drugiego człowieka. Najprostsze sprawy, które w sytuacji apokalipsy właśnie są, wydawałoby się, nie do ocalenia, a jednak coś jest. Ta trzecia część Nocy, którą Żuławski opisuje, nie jest jednak stracona, bo gdzieś tam na samym dnie rozpaczy jest nadzieja, choćby w tym, że jeżeli powstają takie filmy, jeżeli można je oglądać, a trzecia część Nocy to jest film, który powstał w 71 roku, to jest kilkadziesiąt lat już od jego premiery i to jest film, który się nie zestarzał. Więc to znaczy, że może nawet na samym dnie rozpaczy, może chociaż sztuka jest tym, co daje nadzieję, że jeszcze nie wszystko stracone. 6 października zaczynamy miesiąc filmem Kandydaci Śmierci Macieja Cuskę. Dokument o tym, jak się robi film i o wspomnieniach, ale tak naprawdę to historia, czym jest rodzina i przyjaźń, bo Maciej Cuskę pokazuje z jednej strony swoją rodzinę, z drugiej strony przyjaciół swoich synów, którzy mają wspólną ideę, chcą zrobić film i chcą wrócić do tego, że kiedyś też robili. Fantastyczna jak dla mnie opowieść, nie tylko dlatego, że to prawdziwi ludzie i prawdziwe zdarzenia, ale przede wszystkim dlatego, że pokazuje, że warto w życiu mieć jakąś pasję, że nawet jeżeli świat niekoniecznie idzie nam na rękę, że czasami robimy rzeczy, których robić nie lubimy, no ale z czegoś trzeba żyć po

0: prostu. Ale że są jednak jakieś wartości, jakieś sytuacje, które się da ocalić.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
2: Teraz przenosimy się do Kowar. Tam właśnie już od kilku dobrych lat funkcjonuje Muzeum Sentymentów, czyli wehikuł czasu dla tych, którzy chcieliby przenieść się do czasów swojej młodości, czy też dzieciństwa. Co ciekawego znajdziemy w tych niezwykłych przestrzeniach? Więcej teraz w rozmowie z kierownikiem Muzeum Sentymentów Andrzejem Olszewskim.
1: Nasze propozycje dla mieszkańców Jeleniej Góry.
2: Muzeum, które cały czas się zmienia, rozwija. Zaczynaliśmy od kilku niewielkich pomieszczeń, które były takim wehikułem czasu, no ale ta przestrzeń urosła. Co do dyspozycji mamy dzisiaj?
3: Tak, zaczynaliśmy od 5 pokoi, a teraz tych pokoi mamy już 11, także w ciągu 5 lat podwoiła się liczba pomieszczeń ekspozycji. To, co ostatnio powstało, łazienka z epoki, taka ekspozycyjna łazienka, która ma przypominać zarówno kosmetyki, jak i chociażby sam sprzęt, czy to pralkę Franie, czy pralkę Polar, która była kiedyś w każdym domu, praktycznie mieliśmy takie same, po prostu w każdym domostwie była taka sama pralka. Oprócz tego gabinet lekarski, to co się pojawił jeszcze w pandemii, pokój dla dorosłych, ale o tym niewiele mogę tutaj mówić i niewiele też Państwo mogą zobaczyć w internecie, czy gdzieś tam, bo zakazujemy po prostu robić tam zdjęć. Jest to jedyny pokój objęty zakazem fotografowania, który staramy się przestrzegać.
2: No właśnie, to jest z jednej strony miejsce, które... Albo inaczej, mam wrażenie, że to jest temat trochę niewyczerpywalny, że tych akcentów związanych z naszą przeszłością, która u większości wzbudza sentymenty, no to tych wątków jest naprawdę dużo, że tych kilka pomieszczeń to w zasadzie wydaje się kropla w morzu.
3: Tak, wątków jest dużo, ale coraz mniej jest eksponatów, wbrew pozorom, bo te rzeczy są na tyle młode, że wszyscy jeszcze pamiętamy, ale jednak na tyle już były przestarzałe, że z domów je wyrzucaliśmy już jakiś czas temu i naprawdę trudno już zdobyć jakieś takie perełki. No jeszcze zdarza się, że ktoś ma właśnie pralkę albo jakiś inny taki naprawdę popularny sprzęt, którego my też już mamy nadmiar, a mówię, takie bardziej unikatowe rzeczy już są trudne do znalezienia, więc z kolei mimo, że tych tematów jest dużo do pokazania, to nie ma jak ich pokazać, bo nie ma tych eksponatów, nie ma tych przedmiotów, które do tego tematu by po prostu się nadawały.
2: No właśnie, jak to działa dzisiaj? Bo na początku było tak, że to była twoja prywatna kolekcja w dużej mierze rzeczy, które gdzieś tam udało się zgromadzić na przestrzeni lat, no ale ten zasób jest w jakiś sposób wyczerpywalny. No i im więcej tematów, tym większa potrzeba posiadania tychże eksponatów. Skąd one się dziś biorą?
3: Na początku to faktycznie była moja kolekcja zarówno gdzieś tam z dzieciństwa nawet przechowanych przedmiotów, potem już zbierana pod kątem samego pomysłu otwarcia muzeum. Teraz jest tak, że zdarza się, że ktoś mi coś przysyła, przynosi w darze albo się odzywa po prostu, że ma coś do sprzedania. Ale dalej też poszukuję i po jarmarkach staroci i po aukcjach internetowych, no bo tylko w ten sposób to można zdobyć, no albo jak ktoś się odezwie, że ma tam jakieś mieszkanie, no tak powiem, sprząta mieszkanie po kimś, no to takiego mieszkania gdzieś tam czasami uda się dostać i jeszcze w ostatniej chwili jakieś perełki uratować. Czasami dosłownie niektórzy wiozą już coś na punkt selektywnej zbiórki odpadów i się pytają, czy coś z tej przyczepki nie chcę sobie zabrać i ostatnio udało się takich parę perełek właśnie w ostatniej chwili też uratować. To nie jest tak, że chodzę, niektórzy myślą, że ja chodzę po śmietnikach i to zbieram, tylko właśnie ratuję przed wyrzuceniem tego na śmietnik.
2: No i ma to swoje plusy, choć no, te sytuacje pokazują, że nie wszyscy znają wartość tychże przedmiotów. Wiadomo, że jakby nie da się wszystkiego magazynować, nie da się wszystkiego trzymać i też nie o wszystkim da się wiedzieć, ale czasem te nasze domostwa skrywają wiele skarbów, które pozornie no, dziś już leciwe i w zasadzie mogą wydawać nie do użytku, ich wartość może być wątpliwa, no ale z perspektywy takiego miejsca, jakim jest Muzeum Sentymentów, no to może być to skarb.
3: Tak, można to zachować, ale też jest tak, że często sobie mówią, że te sprzęty, które u nas widzą w muzeum, mieli takie w domu i wyrzucili tylko przez to, że to było właśnie przestarzałe, a mimo, że było to dość sprawne na przykład technicznie i było to porządnym sprzętem w porównaniu do tego, który dzisiaj jest produkowany, który często jest awaryjny, tylko jest dobry do czasu po prostu okresu gwarancyjnego. A te sprzęty, które kiedyś mieliśmy w domach, do dzisiaj mogą być działać i często jest tak, że osoby przychodzą i te swoje sprzęty do dzisiaj działające znajdują na ekspozycji.
2: A jak to jest z tymi podróżami w czasie, jeśli chodzi o wizyty w Muzeum Sentymentów? Jak już ustaliliśmy, to jest przestrzeń, która się zmienia, która się rozwija. A jak z turystami? No bo na samym początku pomysł się przyjął i nie ma co ukrywać, że ruch był duży, no ale też problemów było sporo, bo i okres pandemii, i teraz czas nie do końca łatwy z różnych względów. Jak to działa?
3: Tak, okres pandemii był najgorszym takim okresem chyba w historii działalności muzeum. Na początku też trudno było się wybić jednak spośród tych wszystkich atrakcji turystycznych, które są w regionie karkonoskim. Potem okres pandemii, czyli 6 miesięcy bez sprzedaży żadnego biletu, ale z kolei wykorzystaliśmy to na promocję w internecie, no bo wtedy wszyscy siedzieli, można powiedzieć, w telefonie, w internecie, więc jakoś tam próbowaliśmy na miejscu wypromować. No i na szczęście, dzięki temu, że ta promocja i internetowa, i taki marketing szeptany, czyli poczta pantoflowa cały czas działa. Tych turystów jest u nas, wbrew pozorom, coraz więcej, co z kolei pozwala na rozwijanie muzeum i szukanie kolejnych eksponatów, tworzenie kolejnych ekspozycji.
2: Każdy ma inne wspomnienia i każdy pewnie też tę podróż przez Muzeum Sentymentów będzie przeżywał inaczej, no, ale czy są jakby z twojej perspektywy jako gospodarza takie, czy też przestrzenie, czy to konkretne eksponaty, które wzbudzają najwięcej emocji? Nie wiem, czy to można podzielić na kategorię pod tytułem unikaty i rzeczy rzadko dostępne, czy też te, które właśnie generują te emocje, a może nie mają dużej wartości, no ale coś, co przykuwa szczególną uwagę.
3: Jest kilka takich przedmiotów, które zapadły szczególnie w pamięci tym, powiedzmy, starszym pokoleniom. To jest przede wszystkim pralka frania z wyżymaczką, to są buty Relax, to jest butelka od tam napojów konkretnych, nie wiem, magnetofon typu Kasprzak, to jest taka, że takie kilka rzeczy, które na pewno każdy, jak wchodzi do muzeum, to mówi, że taki sprzęt miał albo taki przedmiot miał w przeszłości i już zaczynają się budzić te emocje, a potem wyszukuje w tych różnych drobiazgach innych rzeczy, które otwierają mu szufladki w pamięci.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
2: Zaglądajcie do Kowar, odwiedzajcie Muzeum Sentymentów. Do tego zachęcał kierownik Andrzej Olszewski.
1: Radio Złote Przeboje, 106 i 2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
2: Do Kowar, ale nie tylko. Zawędrować możecie również dzięki niezwykle ciekawej serii publikacji, które przygotowane zostały z myślą o najmłodszych, o całych rodzinach. Zostały przygotowane po to, by górskie i nie tylko górskie wycieczki były zdecydowanie ciekawsze, bardziej interaktywne, by mogły cieszyć się także maluchy. Do poznawania regionu z zeszytami wycieczkowymi Łazi Góra zachęca ich autorka Sandra Jaskulska.
1: Nasze propozycje dla mieszkańców Jeleniej Góry.
4: To są publikacje połączone bardzo mocno z takim multimedialnym projektem tajemniczekarkonosze.pl. Można sobie wejść na stronę, sprawdzić wszystko. Projekt razem z zeszytami rusza już pełną parą. Zeszyty wycieczkowe Łazi Góra to projekt przewidziany przede wszystkim dla rodzin z dziećmi. Dla rodzin z dzieciakami, które lubią przygodę, które lubią poznawać, które są ciekawe świata. Ponieważ te zeszyty, każdy z nich to jest odrębna trasa po okolicach Jeleniej Góry, dokładnie po Sudetach Zachodnich, tutaj wszystkich najciekawszych miejscach w naszych górach i wokół Kotliny Jeleniogórskiej. Każdy zeszyt to odrębna trasa z profilem, z przystankami. Każdy przystanek zawiera ciekawostkę i każdy przystanek zawiera zadanie do wykonania. Taki wypełniony zeszyt można go wypełnić również w wersji PDF elektronicznej na stronach właśnie tajemniczekarkonosze.pl. Wypełniony i podpisany, wysłany tutaj do nas, do wydawnictwa, jest gwarancją otrzymania dyplomu odkrywcy karkonoszy i nagród. To może być na przykład książeczka właśnie o karkonoszach, dostosowana oczywiście treściowo do wieku właściciela takiego zeszytu. Każdy z takich zeszytów zawiera opowiastkę Łazi Góra, bo Łazi Gór to jest taki bohater, przewodnik każdego z tych zeszytów. Oczywiście mamy autora tych zeszytów, autorką jestem ja, Sandra Jaskulska, ale Łazi Gór jest bohaterem, właśnie takim przewodnikiem oprowadzającym rodziny po naszych skarbach tutaj Karkonoszy i okolic. Tak jak mówiłam, każdy zeszyt zawiera opowiastkę i ta opowiastka jest takim, można powiedzieć, takim podsumowaniem całej danej trasy w danym zeszycie i zawsze zawiera jakąś myśl przewodnią, która towarzyszy i powstaniu zeszytu i dotyczy najczęściej takiego zdrowego podejścia do przyrody z szacunkiem, z respektem, z uznaniem wielkim i z poczuciem zależności od przyrody i zależności nas jako ludzi, gatunku, po prostu od tego, co nas otacza, od żywego świata. Czasem dotyczy kwestii społecznych, tak jak na przykład w opowieści o Jeleniej Górze, czasem dotyczy jeszcze innych spraw, ale za każdym razem jest to opowieść o innej treści, o dotyczącej konkretnie danego zeszytu. Co ciekawe, owe zeszyty mają też taką możliwość, znaczy właściciele owych zeszytów, bo każdy tutaj może się podpisać w tym zeszycie, mają możliwość na stronach tajemniczekarkonosze.pl do odsłuchiwania rozmaitego rodzaju ciekawostek. Mogą odsłuchać właśnie te opowiastki, mogą odsłuchać również inne opowieści i legendy dotyczące okolic, ciekawostki. Także myślimy, że jest to rzecz taka naprawdę mocno uniwersalna i mocno intrygująca dla takich rodzin, które lubią też spędzać czas razem, bo część z tych wyzwań, już mamy tutaj takie testowe, powiedzmy, opinie, część z tych wyzwań jest dobra również dla dorosłych, ponieważ dorośli zastanawiają się nad tym, jak czytać mapę, jak rozwiązać dane zadanie, jak na przykład zmierzyć wysokość kaplicy bez użycia centymetra, zresztą jak mają wejść nagle na dach kaplicy, a można to zmierzyć harterskim sposobem. Można samemu zrobić mapę, też się nad tym zastanawiają jak, więc są to zadania naprawdę dla całej rodziny, dla dzieci o różnym wieku, różnych zainteresowaniach, różnych zdolnościach, czasem matematyczne, czasem logiczne, czasem czysto plastyczne, czasem dotyczące po prostu koncentracji albo takiej panowania nad rączkami, nad tym, żeby po prostu potrafić szybciutko poprowadzić jakimś tam konkretnym wzorku ręką i ołówkiem. I do rozwiązania tych zadań i do odbycia wycieczek jest właściwie potrzebne tylko i wyłącznie zapał, wyobraźnia, no i może ołówek w plecaku. Czasem przyda się prowiant i czasem przyda się również czołówka.
2: Powiedzieliśmy o tym, co w środku, to jeszcze powiedzmy, gdzie z tymi publikacjami możemy zawędrować?
4: Z tymi publikacjami możemy zawędrować na Pogórze Karkonoszy, możemy zawędrować w Rudawy Janowickie, możemy zawędrować w Kotlinę Jeleniogórską, w Góry Izerskie, w Karkonosze. Mamy w projekcie, jeszcze nie zrobiliśmy wszystkiego, bo na razie mamy takich zeszytów 34. Nie zdołaliśmy do tej pory skartować tymi zeszytami całego terenu Sudetów Zachodnich, czyli otoczenia Kotliny Jeleniogórskiej. Jeszcze się to nie udało, ale mamy to w planach, więc na pewno będą również Góry Kaczawskie. Mamy już kawałeczek Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Chodzi o Borowy Jar i okolice schroniska Perła Zachodu. Oczywiście wspominamy w zeszytach o Karkonoskim Parku Narodowym, o wspomnianych już, wymienianych przeze mnie Górach Izerskich. A co ciekawe, nie prowadzimy tymi zeszytami ani na Śnieżkę, ani do Samotni, ani na Szrenice, ponieważ są to punkty bardzo oblegane i nawet, powiedziałabym, tam wędrówka z dziećmi nie należałaby obecnie, zwłaszcza w trakcie sezonu letniego, do najprzyjemniejszych, ani do najbezpieczniejszych. A ponieważ tutaj region karkonoski, cały powiat, mnóstwo przedstawicieli informacji turystycznych, działu promocji bardzo tak podkreśla potrzebę zdywersyfikowania tego ruchu turystycznego i takiego rozproszenia po terenach równie ciekawych, a czasami nawet ciekawszych niż te wymienione przeze mnie, takie sztandarowe dla Karkonoszy i okolic. No więc rozpraszamy ten ruch również naszymi zeszytami, prowadząc tam, gdzie, nie wiem, mieszkańcom Bydgoszczy, Radomia, czy Wrocławia, czy Poznania wydawałoby się to wcale nie takie oczywiste, żeby tam pójść, bo nie wiedzą, że są tam ciekawe miejsca, naprawdę piękne, ciekawe i ciche jeszcze.
2: Poznawać nasz region możemy na wiele różnych sposobów, ale jest tak, że taką grupą wymagającą szczególnego podejścia są najmłodsi, bo trzeba do nich trafić. Tych sposobów jest wiele, można literacko, można turystycznie, można interaktywnie, no ale można także dzięki grom planszowym, które są ostatnio coraz bardziej popularne. No i my w Jeleniej Górze, w Karkonoszach możemy pochwalić się taką grą planszową, która jest nasza. No bo jednak jest o tym, co mamy wokół siebie. Chyba pierwsza taka dotychczas.
4: Tak, pierwsza i nie na żadnej licencji, tylko tak jak powiedziałeś, rzeczywiście nasza. Jest to gra, której nazwa brzmi Visit Karkonosze. Jest to gra, której autorką plastyczną, właściwie takim no, duszą tej gry jest jej piękne opracowanie plastyczne i autorką tego opracowania jest Matylda Konecka. Pochodzi ze Szklarskiej Poręby, mieszka w Wielkiej Brytanii i zrobiła to naprawdę ślicznie, z wyczuciem, patrząc na jej obrazy, które maluje, sprzedaje, przedstawia w galeriach na całym świecie. No, można się zachwycić. One są takie bardzo baśniowe, tajemnicze trochę, z takim, powiedziałabym, w takim klimacie trochę rubensowskiego światła utrzymane, czyli malutki snop światełka, gdzieś tam tylko w jeden punkcik i pojawiają się postacie związane tutaj z naszą historią i tradycją, takie jak zielarze karkonoscy, takie jak szklarze, jak długór, jak wędrowcy, jak tragarze lektyk, czy ci, którzy kierowali rogatymi saniami. Gra spakowana jest do takiego malutkiego plecaczka, można ją zabrać ze sobą na wędrówkę, a planszą jest po prostu taka rozkładana tkanina, która jest wodoodporna, bardzo wygodna. Chodzi tylko o to, żeby znaleźć w miarę proste miejsce gdzieś na trawie albo na skalę i można tę grę rozłożyć. Dołączone są do niej klejnoty, które każdy z uczestników takiej gry może zdobyć, a zdobywanie tych klejnotów uzależnione jest bardzo często od odpowiedzi na pytania dotyczące tutaj naszych gór, czyli właśnie a propos zielarstwa, a propos wydobywania rozmaitych minerałów, kamieni szlachetnych, a propos kuchni. Oczywiście jeśli ktoś jest tutaj pierwszy raz, to skąd może znać odpowiedzi na te pytania? Otóż może je poznawać również dzięki kartom Ducha Gór, które są również dołączone do tej gry, także można coś wiedzieć, można nic nie wiedzieć, a świetnie się bawić i właśnie razem z tą grą. Mamy tutaj taki komunikat zwrotny już od ludzi, którzy kupują tę grę. Ona jest dostępna w punktach informacji turystycznej w Szklarskiej Porębie i w Karpaczu. Oprócz tego w czterech księgarniach w regionie i mamy taki właśnie taką informację zwrotną, że naprawdę ludzie się przy tym świetnie bawią i dowiadują rzeczy o naszych górach, o naszym terenie, o których nie mieli zielonego pojęcia. One gdzieś tam może im mrugnęły, zastanawiali się, skąd tutaj tyle tych sklepów mineralogicznych, o co chodzi z tymi ametystami i dlaczego to takie fioletowe albo coś innego jeszcze, jakąś ma inną barwę, o co chodzi z tymi poszukiwaczami złota, kto to byli ci Walończycy. Otóż w tej grze wszystkiego się dowiedzą w sposób łatwy, przyjemny i wesoły.
2: Myślę, że to jest też o tyle dobry kierunek, że taki interaktywny sposób może być magnesem dla wielu, tym bardziej, że jak wspomniałem, gry planszowe może nie przechodzą renesansu dzisiaj, bo one cieszą się popularnością już od kilku dobrych lat, no ale jak wspominam sobie okres sprzed lat 10, to jednak była to dużo większa nisza niż dzisiaj.
4: Pewnie tak, bo teraz już trzeba było połączyć taką tradycyjną grę planszową z umiejętnością posługiwania się smartfonem, bo w tej grze na planszy znajdziemy mnóstwo QR kodów, które po prostu trzeba zeskanować czasem, żeby dowiedzieć się jakiejś ciekawostki, albo dowiedzieć się, jakie jest zadanie do wykonania. No i tak jakoś połączyliśmy właśnie tę dawną miłość do gier planszowych, czyli też, co tu dużo mówić, do wspólnego spędzania czasu, bo samemu ze sobą w grę planszową raczej kiepsko się gra. Natomiast jeśli mamy towarzystwo, no to już jest co innego, co jest oczywiście pod względem takim czysto społecznym bardzo dobre, bo wiemy, wszyscy to obserwujemy, że te więzi społeczne bardzo są obecnie rozrywane na całym świecie. To jest chyba jakieś zjawisko transcendentne, ale no, taka gra gdzieś gromadzi ludzi przy jednym stole, przy jednym zadaniu, przy jednych sprawach i bardzo fajnie funkcjonuje.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
2: Jeśli więc macie deficyt pomysłów na spędzanie wolnych chwil w regionie albo za oknem pogoda nie do końca sprzyja, to gra Visit Karkonosze, gra planszowa, dzięki której poznać można nasz region, może okazać się doskonałym rozwiązaniem. Za chwilę zajrzymy również pod ziemię. Jak się okazuje, ciekawe atrakcje w Karkonoszach znaleźć można nie tylko na powierzchni, ale również pod i o tym więcej za chwilę w magazynie Co jest grane, ale najpierw kilka propozycji dla tych, którzy wolne chwile chcą spędzić aktywnie.
1: Aktywnie w Jeleniej Górze.
2: W Radiu Złote Przeboje mamy także propozycje dla tych, którzy lubią wolne chwile spędzić aktywnie. No i dziś coś dla tych, którzy szukają inspiracji i pomysłów na wycieczkę, na spacer. Pierwsza propozycja to trasa Grodna-Witosza-Staniszów, dystans 15 km. No i to już trasa dla troszkę bardziej wymagających, troszkę bardziej wprawionych. Śladami romantycznych arystokratów w Kotlinie Jeleniogórskiej. Dawni właściciele pałacu w Staniszowie uczynili okoliczne wzgórza celami wycieczek Wytwornego Towarzystwa. Na górze Grodna wybudowano sztuczne ruiny tajemniczego zamku z wieżą widokową, a na górze Witosza udostępniono jaskinię pustelnika, ścieżkę wśród skał oraz punkt widokowy. W samym zaś Staniszowie, pamiętający wiele wieków kościółek i aż dwa tworzące niegdyś jedną posiadłość pałace. Podobny dystans to trasa z Góry Szybowcowej do Siedlęcina, trasa licząca około 14 km. Jedno z najpiękniejszych wzgórz w Polsce z działającym ośrodkiem sportów szybowcowych i lotniarskich. Na szczycie zapierają dech w piersiach malownicze wzniesienia, pośród których kryją się obrosłe historią, niekoniecznie związaną z rolnictwem, wsie. Otoczone murami prastare kościółki, ścieżka edukacyjna Góry Wapiennej w Płoszczynce oraz słynąca ze średniowiecznych fresków wieża książęca w Siedlęcinie. To tylko kilka z wielu perełek tej magicznej krainy, które obejrzeć możecie wyruszając na spacer tą właśnie trasą. Trzecia propozycja to Czarny Kocioł Jagniątkowski, czyli wyprawa w mniej znaną jeleniogórską część Karkonoszy. Wędruje się tu z dala od tłumów, wyjątkowo cennym obszarem chronionym przez Karkonoski Park Narodowy. Po drodze ciekawe Muzeum Noblisty Gerharta Hauptmana i żywy bank genów ze sztucznym torfowiskiem. W Czarnym Kotle Jagniątkowskim i na grani Karkonoszy widoki godne najpiękniejszych kalendarzy. Ta trasa licząca 13 km również dla tych, którzy są już bardziej wprawieni w pieszych przebieżkach.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
2: To tyle, jeśli chodzi o propozycje dla miłośników aktywnego spędzania wolnych chwil, a już za moment w Radiu Złote Przeboje kolejni goście, kolejne ciekawe tematy.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
2: Słuchacie programu Co jest grane w Jeleniej Górze. Programu tego słuchać możecie od poniedziałku do piątku po godzinie 21. Rozmawiamy o literaturze, rozmawiamy o regionie, rozmawiamy o turystyce, malarstwie, fotografii, muzyce i wielu, wielu innych dziedzinach sztuki. Można byłoby tak długo wymieniać, ale programy Radia Złote Przeboje to także przestrzeń do rozmowy o historii, o ciekawych postaciach, które związane były z naszym regionem, no i taka lekcja historii jest dziś również przed nami. Na tapecie będzie postać malarza Wlastimila Hoffmana. Najpierw jednak słów kilka o bezcennym źródle informacji na temat tego, co dzieje się w mieście i regionie. Czasem niektórzy narzekają, że w Jeleni nic ciekawego się nie dzieje, ale tak naprawdę w większości wypadków to po prostu problem z dotarciem do informacji i aktualności. No i z pewnością tego problemu nie będzie, bądź będzie on mniejszy, jeśli zajrzycie do punktu Karkonoskiej Informacji Turystycznej, między innymi na Placu Ratuszowym, czyli w sercu, w samym centrum naszego miasta. Czego ciekawego można się tam dowiedzieć, jakie informacje można zdobyć? O tym opowiedziała mi Martyna Sajnok-Klementowska.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
5: Zakres informacji udzielanych jest bardzo szeroki, bo od standardowych pytań dotyczących jak dojść do przystanku autobusowego czy kolejowego, o bazę noclegową czy o połączenia bezpośrednie do różnych miejscowości, o wydarzenia kulturalne, sportowe, turystyczne, no poprzez takie mniej oczywiste rzeczy jak na przykład pytanie o zakłady szewskie albo o jakieś niemałe sklepiki, rękodzieło, gastronomię. Zakres naszych tutaj pytań i naszych odpowiedzi jest niezwykle szeroki.
2: Zawężając to do terenu, bo jesteśmy w sercu Jeleniej Góry, na Placu Ratuszowym, o jaki obszar możemy pytać? To jest samo miasto, czy też region?
5: Oczywiście chcemy promować przede wszystkim miasto i bardzo chętnie udzielamy informacji dotyczących miasta, ale wiele osób, które przyjeżdżają do Jeleniej Góry, też chciałyby się dowiedzieć, jak stąd można się wydostać, bądź co jest w najbliższej okolicy. Także udzielamy szeroko pojętych informacji, nie tylko dotyczących samego regionu. Staramy się je zawęzić do Sudetów Zachodnich.
2: Tych informacji będzie naprawdę sporo. Jest tu też sporo publikacji, z których, jak się domyślam, możemy skorzystać zarówno mieszkańcy, jak i turyści.
5: Tak, mamy zarówno własne wydawnictwo, które przygotowujemy, foldery, mapy, plany miasta, jak i mapki czy informacje dotyczące różnych miejsc, ale też poszczególnych obiektów. I te informacje dostajemy od już bezpośrednio właścicieli czy gestorów bazy turystycznej, noclegowej, czy też od instytucji kultury, ponieważ mamy też plakaty, mamy dodatkowe jakieś informacje, repertuary wydarzeń i programy wydarzeń, i o to już dbają osoby, które organizują te bezpośrednie wydarzenia, żeby do nas je tutaj dostarczyć. One są oczywiście wydrukowane, czasami są to jakieś niewielkie ulotki, czasami plakaty w dużej formie, ale przede wszystkim chodzi o to, że osoba przychodząca do informacji turystycznej chciałaby dostać coś w formie pisanej, ponieważ często są to osoby, które jakiegoś wydarzenia nie mogą znaleźć w internecie albo z jakiegoś powodu akurat nie mają dostępu do internetu. Także jest to na ogół osoba poszukująca konkretnej, bardzo często, może nie na ogół, osoba poszukująca konkretnej informacji, no i już w tym momencie no, musi to być w formie drukowanej. Jeżeli zdarza nam się, że nie posiadamy danej rzeczy, bo tak może być z jakiegoś powodu, staramy się też taką informację jednak odszukać, tak żeby turysta, no, że tak powiem, uzyskał odpowiedź na swoje pytanie.
2: Turystyka wydarzeniowa to też jest ważny punkt i o to chciałem na koniec zapytać i myślę, że tutaj zagramy w jednej drużynie, bo nie brakuje w dalszym ciągu osób, które obstają za tym, że w Jeleniej Górze nic się nie dzieje i to jest miasto, w którym niewiele jest atrakcji wydarzeń. Ja jestem po tej drugiej stronie barykady i mam tę ogromną przyjemność mieszkańcom miasta i regionu przekazywać te informacje o tym, co się dzieje i mam wrażenie, że jest odwrotnie. Czy pani podziela moje zdanie?
5: Absolutnie tak. Ja bardzo zachęcam do zaglądania chociażby do punktów informacji turystycznej, bo mamy dwa w centrum miasta, na Placu Ratuszowym i na Placu Piastowskim 36. Jeżeli ktoś nie może odnaleźć w internecie danego wydarzenia, proszę do nas przyjść. Wysyłamy mail, drogą mailową, robimy informator weekendowy, w którym są wydarzenia nie tylko z samego miasta, ale z najbliższych okolic. I na ogół osoby, które tak mówią, po prostu nie dotarły do danej informacji. Zachęcam do zaglądania na plakaty, no i przede wszystkim na strony miasta, gdzie jest aktualizowany zawsze kalendarz wydarzeń.
1: Co jest grane?
2: O tym, gdzie warto się pojawić, co warto zobaczyć, w jakich wydarzeniach wziąć udział, dowiecie się odwiedzając punkt Karkonoskiej Informacji Turystycznej. Do tego zachęcała Martyna Sajnok-Klementowska. A my w programie Co jest grane teraz zmieniamy temat i ruszamy na podziemną wycieczkę, podziemną podróż. Zaglądamy do jeleniogórskich bram czasu, które mieszczą się w podziemiach pod wzgórzem Kościuszki. Do odwiedzenia tej niezwykłej przestrzeni zachęca przewodnik Rafał Lipka.
1: Nasze propozycje dla mieszkańców Jeleniej Góry.
2: Spoglądając na ten obiekt z zewnątrz, nie chcę mówić, że on wygląda niepozornie, natomiast coś w tym jest jednak, że on przyciąga uwagę, bo jest to coś innego, coś ciekawego, natomiast no, patrząc z zewnątrz, ciężko się spodziewać aż tak szerokiej siatki korytarzy. Powiedzmy, co mamy tu do dyspozycji, jeśli chodzi o przestrzeń i powierzchnię?
6: Na dzień dzisiejszy do dyspozycji macie najdłuższą podziemną trasę turystyczną tutaj w regionie. To jest 1200 metrów zwiedzania podziemi. Jest to tak mniej więcej 1/3 obiektu, którą poznaje się podczas zwiedzania na trasie historycznej. Dodatkowo mamy trasę naukową, w której udostępnione są dwa, no takie wysokie, 8-metrowe pomieszczenia. W jednym z tych pomieszczeń znajduje się największa w Polsce ogromna 2-metrowa generująca natężenie rzędu 2 milionów volt cewka Tesli, a w kolejnym pomieszczeniu poznacie działanie jednej z najzimniejszych substancji na świecie. Jakiej? No to tego zdradzić nie mogę. Zapraszam do odwiedzenia nas.
2: Pewnie do przyszłości tego, co jeszcze przed nami, wrócimy, zakładam, że na koniec. Natomiast jeśli mowa o tym, co mamy do dyspozycji, to chciałbym też zapytać o to, jak to może nie do końca matematycznie, ale może procentowo przynajmniej wygląda, jeśli chodzi o wykorzystanie tej przestrzeni dzisiaj. Bo te korytarze, no one sięgają bardzo głęboko, natomiast na ile one są wykorzystane, jeśli chodzi o bramy czasu?
6: Na tą chwilę wykorzystujemy około 1/3 całego obiektu. Cały obiekt, który mamy w tym momencie do dyspozycji, to jest około 4000 metrów kwadratowych, tworzący taką specjalną siatkę korytarzy, siatkę połączeń, w których rzeczywiście można byłoby się pogubić, chociaż jest specjalna metoda na to, żeby jednak w tych ciemności się odnaleźć, nawet dla osób

0: możliwość tejże podróży w czasie, więc może my w taką krótką podróż teraz wyruszmy, jeśli chodzi o ten moment, w którym wy się tu pojawiliście. Te wszystkie losy tego obiektu sprawiły, że w jaki sposób on był użytkowany. Miał przeróżne oblicza, no ale no, z całą pewnością nie był to stan, który umożliwiał otwarcie drzwi i zaproszenie turystów na dzień dobry. Tym bardziej, no, że specyfika tej przestrzeni, w której jesteśmy, jest też dość nietypowa. Są to podziemia, które trzeba było jakoś przygotować i domyślam się, że tej pracy było sporo na starcie.
1: Tak, w 2005 roku, gdy działalność zakończyła ostatnia z dyskotek, obiekt przez wiele lat stał pusty. W 2014 roku dwóch takich zapaleńców, pasjonatów historii z Pomorza Zachodniego, czyli dzisiejsi właściciele Time Gates Bramy Czasu, ale nie tylko, bo to są osoby, które mają w swoim władaniu trzy podziemne trasy turystyczne na Dolnym Śląsku, postanowiły ten obiekt zaadoptować na taką specjalną trasę turystyczną, w której będzie przekazywana historia regionu. Pierwotnie opowiadaliśmy o tutaj regionie karkonoskim, natomiast na dzień dzisiejszy opowiadamy o historii całego Dolnego Śląska, ponieważ jest ona bardzo fascynująca i bardzo ciekawa. W 2014 roku przejęliśmy obiekt, który trzeba było zagospodarować na trasę turystyczną. Trzeba było, mówiąc krótko, zrobić w takiej formie, w której byłby bezpieczny dla turystów, zapewnić oświetlenie, odgruzować, posprzątać. To wszystko, wszystkie te prace przygotowawcze, adaptacyjne trwały około 4 lat. Taka była też idea. Idea była taka, że przez kolejne 20 lat będziemy tutaj tą trasę turystyczną dla mieszkańców, no i oczywiście dla turystów odwiedzających nasz region prowadzić. Trochę tych prac było, natomiast, no i jeszcze troszkę przed nami, natomiast sukcesywnie kolejne korytarze będą otwierane dla szerszej publiczności.
0: Jak to wygląda dzisiaj? Wspomniałeś o dwóch możliwościach, dwóch trasach, które są do dyspozycji. Jak więc to działa w praktyce?
1: W praktyce działa to w ten sposób, że turyści mają do wyboru dwie niezależne od siebie trasy, na której pokazujemy, że, mówiąc krótko, nauka nie jest nudna. Opowiadamy o historii regionu, bardzo barwnej i fascynującej na trasie historycznej. Podróżujemy przez cały teren Dolnego Śląska, praktycznie od zachodu po wschód. Podążamy przez nasze bramy czasu aż 800 lat wstecz, w głąb historii Dolnego Śląska i opowiadamy o tym, co się działo tutaj na przestrzeni wieków. Na drugiej trasie turystycznej opowiadamy o tym, że nauka, że fizyka, że chemia, to, co zawsze było trudne, czy w szkole podstawowej, czy w liceum, nie jest wcale taką rzeczą nudną, tylko może być prowadzona w formie troszkę zabawowej, a trochę eksperymentalnej, tak, aby była ciekawa zarówno dla małych, jak i dla większych.
0: Zawsze rozmowa o tego typu obiektach i atrakcjach jest wyzwaniem, żeby opowiedzieć ciekawie, żeby opowiedzieć jak najwięcej, ale żeby jednocześnie nie zdradzić szczegółów i zostawić jednak jakąś przestrzeń, która będzie niespodzianką. Jeśli zaś mówimy o historii i o tym, czego ciekawego można się dowiedzieć, no to uchylając rąbka tajemnicy, powiedzmy może w kontekście samego zwiedzania i samych tych przestrzeni, przez jakie bramy będziemy tutaj przechodzić?
1: Moi drodzy, znajdziecie u nas wszystko to, co najcenniejsze na Dolnym Śląsku. Znajdziecie skarby Sudetów, znajdziecie też słynny Złoty Pociąg, znajdziecie trochę legend, trochę historii związanych zarówno z regionem tutaj, tu karkonoskim, ale nie tylko karkonoskim, bo podążamy, tak jak wspomniałem, daleko, daleko na wschód Sudetów i trafimy nawet w Sudety Wschodnie, odkrywając tajemnice tego, co działo się po II wojnie światowej, a często przez wiele lat było przemilczane i skrzętnie schowane w archiwach.
0: No i to jest, tak sobie myślę, taka lekcja historii, ale w takiej niezwykle przystępnej formie. Nie książkowej, nie lekcyjnej, no i chyba coś, co może być też chyba ciekawą ofertą dla szkół na przykład.
1: Tak, nasza oferta jest dla wszystkich. I dla 7-latka, i dla 77-latka. Tutaj każdy z nas, każdy z turystów ma się czuć bardzo dobrze. Jesteśmy obiektem rozrywkowym, nie jesteśmy muzeum. Nasza wersja historii nie będzie taka sztywna i podręcznikowa. Tutaj chcemy, żeby każdy, można byłoby powiedzieć, że poczuł na sobie zarówno tą historię, jak i tą wspomnianą fizykę i chemię, ponieważ te wszystkie doświadczenia można śmiało powiedzieć, że będziecie czuć na własnej skórze.
0: Biorąc pod uwagę historię Dolnego Śląska i miejsce, w którym jesteśmy, Jelenią Górę, Karkonosze, cały region, mam wrażenie, że to jest o tyle duży plus, że jest to wdzięczny teren do pracy i tych historii, które można byłoby w tak magicznych, intrygujących podziemnych przestrzeniach wykorzystać, jest naprawdę sporo, jest w czym wybierać.

0: Zdecydowanie tak. Jest to region z bardzo barwną historią, z całym, no kiedyś nazwanym ziemiami odzyskanymi. Ja powiem szczerze, troszkę nie lubię tego określenia, ponieważ na przestrzeni historii, na przestrzeni wieków jest to region będący takim tyglem kulturowym, w którym mieszkali zarówno i Polacy, i Niemcy, rządzili Habsburgowie, Czesi przez chwilę, Piastowie śląscy, także jest na pewno o czym opowiadać i jest to o tyle ciekawe, że możemy tą barwną historię przedstawić również innym turystom, którzy nas tutaj odwiedzają.
1: No właśnie, jak to z tym ruchem turystycznym jest? Bo jako atrakcja funkcjonujecie już od dłuższego czasu i mam wrażenie, że jednak jest tak, że to jest taki punkt na mapie Jeleniej Góry, który wszyscy traktują może nie jako obowiązkowy, ale miejsce, które na pewno jest wyraźnie zaznaczone i o którym warto pamiętać. Czy to się jakoś przekłada na liczbę turystów, czy to jest tylko moje wrażenie, czy tak rzeczywiście jest?
0: Jesteśmy obiektem, który bardzo dynamicznie się rozwija. No oczywiście na przestrzeni ostatnich 4 lat różnie to bywało. Mieliśmy okres pandemii, później okres wojny. Przez chwilkę ten ruch turystyczny, jak wszędzie, zamarł, ale ostatni rok, tak można powiedzieć, jest to zdecydowanie dynamiczny rozwój i na pewno w tej świadomości zarówno mieszkańców, jak i turystów będziemy takim must have. Już dzisiaj mamy takie opinie ze strony turystów, że jesteśmy w top 1, top 3 atrakcji w Jeleniej Górze, że to jest miejsce, które jest obowiązkowe.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Więc jeśli dotychczas nie mieliście okazji odwiedzić, zapraszam do podziemi pod wzgórzem Kościuszki, a do spotkania z Rafałem Lipką wracamy już za chwilę.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Warto zostać z nami do końca jeszcze przez tych co najmniej kilkanaście minut, bowiem na koniec usłyszycie o niezwykłej postaci Wlastimila Hoffmana, który przez szereg lat związany był ze Szklarską Porębą, współtworzył to lokalne środowisko artystyczne, więc przed nami krótka lekcja historii, ale najpierw wracamy pod ziemię, wracamy do jeleniogórskich bram czasu, o tych niezwykłych podziemnych przestrzeniach pod wzgórzem Kościuszki. Przypominam, opowiada nasz gość Rafał Lipka.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców Jeleniej Góry.
0: No to jest to, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Dolny Śląsk jest tak bogatym regionem, między innymi przez to, że śmiało można powiedzieć, że pod ziemiami stoi. Jak żaden inny region, nie ma tylu obiektów podziemnych. No są to nie tylko obiekty o charakterze wydobywczym, jak różnego rodzaju kopalnie, które funkcjonowały tutaj praktycznie od średniowiecza, ale też obiekty o charakterze obronnym. My jesteśmy takim obiektem właśnie o charakterze obronnym w pewnym sensie, bo tak zostało to przystosowane. Natomiast wszystko, co pod ziemią, zawsze budzi pewnego rodzaju fascynację. Tak? Ludzie często schodzili tutaj i schodzą nadal, prowadzą różnego rodzaju penetracje, urbeksy, więc na pewno jest to coś, co fascynuje, co budzi pewnego rodzaju ciekawość. Tak?
1: Bardzo często jednak jest tak, że zwiedzanie tych podziemnych tras na własną rękę jest niebezpieczne. Często są to miejsca niedostępne. Tutaj jednak jest to przygotowane wszystko w taki sposób, by raz, że ta podróż była ciekawa, interaktywna, ale jednocześnie by była ona bezpieczna. Natomiast chciałem zapytać jeszcze o koncepcję całości, bo ja zawsze sobie myślę o spójności tematycznej, merytorycznej tego typu miejsc, no bo z jednej strony mamy historię, mamy podróżowanie w czasie, z drugiej zaś mamy te wątki naukowe i ja tutaj widzę taki trochę rozstrzał. Skąd pomysł na te dwa różne klimaty? One się jakoś łączą, na przykład jeśli chodzi o zwiedzanie?
0: One się łączą w tej formie, że jesteśmy obiektem, w którym pokazujemy, że nauka nie jest nudna. Zarówno historia, o której opowiadamy na trasie historycznej, nie jest przedstawiona w sposób podręcznikowy, w sposób książkowy. Nie opowiadamy o tym, że 12 maja 1768 roku o godzinie 15.35 coś się wydarzyło, tylko raczej opowiadamy o tym, że ta historia jest rzeczywiście barwna i bardzo ciekawa. Natomiast to nie tylko historia. Nauka to różne inne dziedziny, między innymi tam fizyka i chemia. I to, o czym wspomnieliśmy, ta taka tajemniczość podziemi powoduje, że rzeczywiście jesteśmy w stanie tutaj pokazać rzeczy wyjątkowe, rzeczy niezwykłe i pokazać, że to wszystko, co nas otacza, jest bardzo ciekawe i interesujące.
1: Tych naukowych akcentów jest sporo. Wspomnieliśmy o cewce, która tutaj się mieści. Ja myślę, że to jest taki szczególny punkt, no bo w zasadzie mówiąc o atrakcjach, czy nawet pomijając kwestię atrakcji turystycznych i skupiając się na przestrzeniach naukowych, no to nie na co dzień mamy dostęp do takich technologii.
0: Cewkę Tesli nie tylko znajdziecie u nas, natomiast tak wielką, tylko i wyłącznie u nas. Tą cewkę Tesli znajdziecie również w różnego rodzaju miejscach naukowych, takich chociażby jak Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, czy chociażby w naszych drugich podziemiach we Wrocławiu pod Placem Solnym w Movie Gate. Natomiast tak ogromną, tak wielką tylko i wyłącznie u nas. I jest to fragment tej trasy naukowej, która jest na pewno bardzo spektakularna i na którą zapraszam.
1: Jest tak, że biorąc pod uwagę powierzchnię, ilość tych korytarzy, myślę, że każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego, bo ta rozpiętość tematyczna jest spora. Zupełnie inaczej pewnie te przestrzenie odbierają turyści, goście. Pewnie inaczej te przestrzenie odbieracie też wy jako gospodarze, jako przewodnicy. Czy są jakieś miejsca, które ty darzysz szczególną sympatią i przestrzenie, które są twoimi ulubionymi tutaj?
0: Nie. Ja bardzo lubię cały obiekt i on mnie bardzo fascynuje w całości, dlatego że jest bardzo dużo takich elementów, które są wyjątkowe tutaj w tym obiekcie. Mamy świecącą w ciemności ścianę, mamy ciemność absolutną, którą można tylko i wyłącznie pod ziemią doświadczyć. Mamy trochę miejsc, w których opowiadamy o historii samego obiektu, czyli taka wystawa z dokumentów z czasów budowy, rozwiewających troszkę tych wątpliwości, trochę tych legend miejskich, które tutaj krążą, ale też ta część naukowa jest naprawdę bardzo fascynująca i cały czas przez nas rozwijana, którą ogromnie mi się podoba i którą strasznie lubię. Także nie wyróżniłbym żadnej z tych elementów trasy, bo ona w całości powoduje, że jest naprawdę bardzo fascynująca i ciekawa.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Myślę, że warto też wspomnieć o kwestiach technicznych. Jeśli wybieramy się do podziemi, to warto się jakoś do tego przygotować mimo wszystko. Jest kilka czynników, które dla jednych oczywiste będą, dla innych zupełnie nie. Mowa tutaj chociażby o warunkach, jakie panują w środku. To zwiedzanie chwilkę trwa. No właśnie, możemy być zaskoczeni, zależnie od pory roku, w której się pojawimy.
0: Tak, zwiedzanie każdej z tras trwa 45 minut. Jako że jesteśmy pod ziemią, to jesteśmy, mamy stałą temperaturę przez cały rok. Czyli zimą, mówiąc krótko, będzie ciepło, ale latem niestety zmarzniecie. Dlatego na zwiedzanie jakichkolwiek podziemi, czy to będzie jaskinia, czy to będzie taki sztuczny twór jak nasz, trzeba się odpowiednio przygotować, mówiąc krótko, odpowiednio ubrać.
1: To jest propozycja dla grup zorganizowanych, czy jeśli jesteśmy w Jeleniej Górze w pojedynkę, rodzinnie, czy też możemy skorzystać? Jak to działa w praktyce?
0: W praktyce działa to w ten sposób, że mamy odpowiednie godziny zwiedzania. W niskim sezonie zwiedzamy co godzinę. Niski sezon, czyli tak jak teraz, czy też jesienne miesiące, zaczynamy zwiedzanie od godziny 10:30 i co godzinę do 16:30 są takie wejścia. Niezależnie od tego, czy turystów będzie dwójka, czy będzie 30, maksymalnie 30, tyle bierzemy na zwiedzanie podziemnej trasy, wtedy to zwiedzanie się odbywa. W wysokim sezonie, takim jak wakacje, ferie, majówki, jakieś długie weekendy, te wejścia na trasę są częstsze. Są albo półgodzinne, czyli 10:30, 11:00 i tak dalej, a teraz przymierzamy się nawet w tym wysokim sezonie letnim do zwiedzania co 20 minut. Także będzie na pewno bardzo intensywnie. Zwiedzamy w grupach maksymalnie 30-osobowych, no, ze względu na komfort i bezpieczeństwo zarówno turystów, no, jak i oczywiście przewodników.
1: No właśnie, wspomnieliśmy o samym obiekcie, o jego historii, kilku atrakcjach, z którymi się tutaj możemy spotkać już wyruszając w tę podróż w czasie, natomiast domyślam się, że jest tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, tym bardziej, że sama przestrzeń ma duży potencjał. Pewnie chciałoby się go wykorzystać w 100%, więc pytanie o przyszłość, o zmiany, o nowe pomysły, czy one są i ewentualnie kiedy możemy się ich spodziewać.
0: Chcesz mnie pociągnąć za język, a to ja wszystkiego zdradzić nie mogę, ale tam rąbka tajemnicy mogę uchylić. Na pewno będziemy rozbudowywać obiekt, samą przestrzeń wokół obiektu. Chcielibyśmy, żeby tutaj turyści mieli maksymalny komfort oczekiwania na zwiedzanie, na przewodnika, dlatego taka przestrzeń niebawem zostanie udostępniona. Będzie to miejsce na tyle komfortowe, że będzie można sobie poczekać zarówno latem, jak i zimą. Natomiast kolejne działania to są już związane z samą trasą. Trasa jest za każdym razem rozbudowywana. Na przestrzeni ostatniego pół roku udostępniliśmy dwie dodatkowe ekspozycje. Jedne to są skarby Sudetów, a drugie to wspomniane dokumenty z czasów budowy. I powiem, że to nie wszystko. Mamy sporo planów, mamy plany związane z rozbudową trasy turystycznej. Chcemy turystom zapewnić komfort wyboru tej trasy, żeby to nie była tylko jedna trasa historyczna, mająca właśnie te 1200 metrów, ale jeszcze ją nawet bardziej rozbudować. Myślę, że przed tym sezonem turystycznym jeszcze to nie będzie możliwe, natomiast po wysokim sezonie przystąpimy do prac nad rozbudową tej trasy. Jest troszkę pomysłów, nie mogę zdradzić szczegółów, natomiast taką dość ciekawą koncepcją, którą teraz wdrażamy wspólnie z kilkunastoma atrakcjami turystycznymi, to jest taka przestrzeń wspólnej promocji, jakby takiej mapy turystycznej dla turystów, którzy do nas tutaj trafiają. Czyli pokażemy, że my tutaj na Dolnym Śląsku, nie tylko w samych Sudetach, bo te atrakcje obejmują również miejsce poza Sudetami, potrafimy ze sobą współpracować, współgrać i jest to miejsce na tyle fascynujące, że będzie taką mapą drogową, mapą turystyczną dla osób, które chcieliby ten piękny region odwiedzić.
1: No to co, na koniec zapraszamy do Jeleniej Góry. Jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, to ja mam nadzieję, że te wątpliwości udało się rozwiać. Przypomnijmy, gdzie się mieścicie, bo nie każdy może wie, może ktoś jest przejazdem, warto zlokalizować ten obiekt. Jak do Was trafić?
0: Moi drodzy, ścisłe centrum miasta, ścisłe centrum Jeleniej Góry, podziemia pod wzgórzem Kościuszki, ulica Chełmońskiego 3, vis-a-vis Muzeum Karkonoskiego, jakieś 20 metrów od Muzeum Karkonoskiego się znajdujemy. No także co, no zapraszamy i do zobaczenia.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Jeśli więc dotychczas nie mieliście okazji odbyć tej niezwykłej podróży, zachęcam gorąco do nadrobienia zaległości. Jeśli byliście już w jeleniogórskich bramach czasu, jeśli przemierzaliście tę przestrzeń, no to warto zajrzeć ponownie, by sprawdzić, co nowego, co ciekawego się tam jeszcze pojawiło. O tych mrocznych, ale jakże ciekawych zakamarkach dziś w Radiu Złote Przeboje opowiadał menadżer tego obiektu i przewodnik Rafał Lipka. My powoli zbliżamy się już do finału dzisiejszej odsłony magazynu Co jest grane, ale na koniec jeszcze jeden temat i będzie to lekcja historii związana z malarstwem.
2: Ciekawy Dolny Śląsk.
1: Karkonosze były magnesem dla wielu różnych znamienitych postaci, które na różnych etapach swojego życia postanowiły związać się z miastami w naszym regionie. No i doskonałym przykładem tego jest postać wybitnego malarza Vlastimila Hoffmana, który postanowił zamieszkać w Szklarskiej Porębie. Jego historię na łamach serwisu Jelonka.com przypomina Krzysztof Tęcza. Urodzony w Karlinie, obecnie dzielnica Pragi, po przeprowadzce rodziny do Krakowa zdecydował, mimo że ojciec był Czechem, że czuje się Polakiem. Już od najmłodszych lat wykazywał zainteresowania malarstwem, a że posiadał talent mimo braku formalnych wymogów, został przyjęty na uczelnię. Spośród nauczycieli spotkanych na swojej drodze największy wpływ wywarł na nim Jacek Malczewski. To pod jego czujnym okiem Vlastimil kształtował formę swojej twórczości. Co prawda w późniejszym okresie nieco zmienioną, ale wyrażającą jego sposób widzenia świata. Artysta był człowiekiem niezwykle pracowitym i namalował tysiące obrazów. Niemniej do dzisiaj, gdy wymienia się jego dzieła, w pierwszej kolejności mówi się o Spowiedzi namalowanej w 1904 roku. To właśnie ten obraz spowodował wielkie emocje w świecie artystycznym, by w końcu ustalić pozycję malarza w świecie sztuki. W kraju krytykowany za mało poważne przedstawienie wizerunku Boga, na wystawie sztuki polskiej w Paryżu w roku 1921, gdzie został wysłany omyłkowo, został wyróżniony najwyższą nagrodą oraz przyjęty do Narodowego Salonu Sztuk Pięknych Francji. Po takim wyróżnieniu już nic nie stało na przeszkodzie, by artysta kontynuował tworzenie kolejnych obrazów według swojego sposobu widzenia świata. Vlastimil Hoffman przez długie lata mieszkał i tworzył w Krakowie. Dla nas jednak ważnym jest okres, kiedy artysta za namową przyjaciela Jana Izydora Staudingera przybywa w roku 1947 do Szklarskiej Poręby. Zamieszkuje w niewielkim domku w zaciszu leśnym i rozpoczyna nowy etap w swoim życiu. Początkowo musi się zmagać z brakiem funduszy i aby zapewnić rodzinie podstawę egzystencji, rzuca się w wir pracy. Powstają dziesiątki, później setki obrazów. Wykonuje na poczekaniu portrety kuracjuszom, poznaje mieszkańców miasta, z niektórych i zaprzyjaźnia się, co powoli normalizuje jego codzienne życie. Gdy w 1968 roku umiera jego żona, załamuje się i sam odchodzi dwa lata później, dokładnie w tym samym dniu. Oboje, Ada i Vlastimil Hoffmanowie, spoczywają na cmentarzu parafialnym w Szklarskiej Porębie, w grobie, nad którym umieszczono drewniane drewnianą kapliczkę z kopią jego najsłynniejszego obrazu. Vlastimil Hoffmann zapisał się w historii miasta jako jeden z najznamienitszych obywateli. Jego dom, Vlastimilówka, jest miejscem, które zawsze będzie przypominać nam o tym wielkim artyście. Wiele jego obrazów posiada Muzeum Karkonoskie w swoim oddziale w Szklarskiej Porębie. Niezliczona ilość jego dzieł znajduje się zarówno w kościołach, domach prywatnych. Wiele swoich prac artysta po prostu dawał w prezencie. Miasto Szklarska Poręba w uznaniu jego zasług ogłosiła rok 2017 rokiem Vlastimila Hoffmanna. Jedną z inicjatyw upamiętniających malarza jest wytyczenie 12-kilometrowej ścieżki śladami Vlastimila Hoffmanna. Miłośnicy twórczości malarza wewnętrznego blasku, jak określił go Staudinger, co roku organizują 27 kwietnia w dniu urodzin artysty wycieczkę tym właśnie szlakiem. Miejscem mocno związanym z artystą jest kościół pod wezwaniem Bożego Ciała. To właśnie tutaj znajduje się wiele obrazów mistrza, które można do dziś oglądać. Są tutaj też dzieła wyjątkowe. To obrazy namalowane na płótnie i naszyte na sztandarach procesyjnych. Oczywiście dzisiaj są to reprodukcje. Oryginały są przechowywane w odpowiednich warunkach.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Warto poszukać więcej informacji na temat postaci, jaką był Vlastimil Hoffmann. Literatury regionalnej związanej z życiorysem tego malarza nie brakuje. Warto poszukać m.in. w Książnicy Karkonoskiej. No a my tym historyczno-malarskim akcentem kończymy też nasze dzisiejsze spotkanie w Radiu Złote Przeboje. Igor Kociubiński, kłaniam się nisko, dziękuję, że byliście z nami. Zapraszam na kolejne odcinki naszego programu, jak zwykle od poniedziałku do piątku po 21:00.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zobacz, Stasiu, sokół.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

0: Delikarto. W delikatesach centrum. Grill Patrol. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Reklama.

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.